0: swingerclass.com or join discord.gg/ArminVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Autopromocja. Muzyczne radio.
2: Z nami nie będziesz się nudzić.
3: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
2: i ponadczasowych klasyków
3: z całego świata.
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy.
3: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Debiutanci.pl

0: klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Tydzień w regionie. Radio Ekspres Miasta Zgorzelec.
1: Już od 2 do 4 lipca Europa Miasto Görlitz-Zgorzelec ponownie zmieni się w wielką scenę pod gołym niebem. Przed nami jubileuszowa 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Via Tea. Na ulicach, placach i w parkach obu miast wystąpi ponad 20 zespołów z wielu krajów Europy i świata. W programie znalazły się spektakle teatru ulicznego, koncerty, nowy cyrk, performance i wydarzenia angażujące publiczność. Jak podkreśla Renata Burdosz, rzeczniczka Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
2: Tegoroczna edycja ma charakter szczególny, dlatego że Via Tea świętuje swoje 30-lecie, czyli od 30 lat jest obecna w przestrzeni naszych miast. Od 30 lat zaprasza nas na spotkania z artystami i właściwie już zbudowała festiwalową tradycję. Tradycję, która jest takim pomostem kulturalnym łączącym oba brzegi Nesy.
1: Festiwal rozpocznie się w czwartek 2 lipca o godzinie 17 teatralnym piknikiem na łąkach Miejskiego Parku w Görlitz.
2: Warto na to się wybrać i zobaczyć, jak pięknym świętem dla mieszkańców naszych miast jest Via Tea. Via Tea jest czymś znacznie więcej niż serią plenerowych spektakli. Dla mieszkańców, dla uczestników, dla widzów jest okazją do wspólnego przeżywania, do odkrywania ulotnej sztuki z pogranicza burleski, pantomimy, cyrku i wielu innych, także tych poważnych gatunków teatralnych.
1: Zachęca Renata Burdosz. Organizatorzy przygotowali również nowość. Po raz pierwszy uczestnicy mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji festiwalowej, która ułatwia planowanie udziału w wydarzeniach i daje dostęp do dodatkowych materiałów związanych z jubileuszem. Także po polskiej stronie Nysy nie zabraknie atrakcji. Przy moście staromiejskim w Zgorzelcu zaplanowano m.in. koncert niemieckiej formacji Krambambuli oraz spektakl Kleines Glück, co znaczy małe szczęście, w wykonaniu Doris Friedman.
2: Myślę, że naprawdę warto wybrać się na te spektakle w Zgorzelcu, ale też pospacerować po Görlitz, które w okresie trwania Via Tea jest absolutnie magicznym miejscem. Zapraszam do Europa Miasta Görlitz-Zgorzelec. Wszystkie wydarzenia po polskiej stronie odbędą się przy moście staromiejskim w Zgorzelcu, natomiast w Görlitz to jest praktycznie całe Śródmieście. Trzeba po prostu zajrzeć na mapę i wybierać sobie miejsca, w których chcemy być i spektakle, których nie chcemy przegapić.
1: Szczegółowy program festiwalu dostępny jest w drukowanych informatorach oraz aplikacji Via Tea.
0: Radio Ekspres Miasta Zgorzelec. Audycja powstaje we współpracy z miastem Zgorzelec. Tydzień w regionie.
3: Słuchasz muzycznego radia.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Gminy Podgórzem.
1: Ostatni dzwonek w roku szkolnym 2025-2026 wybrzmi już w ten piątek. Właśnie wtedy dzieci i młodzież odbiorą świadectwa i w zasadzie nastąpi start letniej laby. Organizując wakacje, musimy przede wszystkim ustalić, dokąd chcemy jechać. Świetną propozycję ma malowniczo położona Karkonoska gmina Podgórzyn. Znajduje się tutaj wiele wspaniałych miejsc oraz obiektów, które przez cały rok zapraszają turystów. Mówi Agnieszka Rozenek, kierownik referatu promocji gminy Podgórzyn.
2: To prawda, gmina Podgórzyn to 10 urokliwych miejscowości. Znajdujemy się teraz w jednej z nich, w Staniszowie. W pięknym miejscu gmina Podgórzyn może poszczycić się tym, że ma własne młodzieżowe schronisko. I to właśnie ten obiekt chcemy Państwu polecić z kilku powodów. Po pierwsze, jest świetną bazą wypadową do atrakcji tutaj w samym Staniszowie, nieopodal Witosza, z której przepiękny widok. Natomiast to też jest świetna baza do tego, żeby w ogóle przemieszczać się po Karkonoszach, ale i szerzej. Jest to budynek, który wcześniej historycznie pełnił rolę szkoły, a dziś oprócz grup ma też bogatą ofertę dla indywidualnych turystów.
1: Wasze schronisko młodzieżowe jest dostępne dla wszystkich.
3: Tak, nasze schronisko jest dostępne dla indywidualnych gościń, dla grup, dla rodzin z dziećmi. Mamy wiele atrakcji w koło. Małecka Iga, pracownik obiektu schronisko młodzieżowe. Posiadamy 49 miejsc noclegowych, mamy piękną salę konferencyjną, dostęp do łazienek, sanitariatów, mamy plac zabaw, orlik. Jesteśmy przy głównej drodze w Staniszowie, więc łatwo nas znaleźć przy samym orliku w widocznym miejscu.
1: Wasze schronisko młodzieżowe pełni nie tylko funkcję obiektu oferującego noclegi, ale także i funkcje społeczne.
4: Kierownik schroniska Wiesław Małecki. Jeśli chodzi o schronisko, ono jest do dyspozycji również władz gminy, gdzie często odbywają się różnego rodzaju festyny rodzinne, spotkania klasowe, ogniska przy grillu.
1: Macie tutaj miejsce, gdzie można to organizować, bo jest plac zabaw dla dzieci, siłownia pod chmurką, czy wspaniały taras do grillowania.
4: Tak, w tej chwili wiele grup szkolnych robią sobie takie pożegnanie przy ognisku, przy grillu, na placu zabaw z grą na orliku.
1: Miła atmosfera zawsze u Was obowiązuje.
4: Jak najbardziej. Także zapraszamy w każdej chwili dnia i nocy, jesteśmy do dyspozycji.
1: To co wyjątkowe, jeśli chodzi o schronisko młodzieżowe, które w Waszej miejscowości funkcjonuje, to można tutaj poznać także ciekawych ludzi.
5: No na pewno, na pewno. Sołtys Staniszowa, Alina Sopieraj. Przyjeżdżają. Czasami nam się też zdarza, że zapraszamy naszych gości z naszymi mieszkańcami. Jest taka interakcja. Poznają ludzi. Mamy na przykład mieszkańca stuletniego, który potrafi ładnie swoją historię opowiedzieć, nie tylko swoją, ale i Staniszowa.
1: Można powiedzieć, że życie waszej miejscowości toczy się w pewnym sensie w powiązaniu z tym miejscem.
5: Oczywiście, że tak. W schronisku mamy salkę sołecką. Są spotkania różnego rodzaju. Po prostu zapraszamy. Jest to piękne, naprawdę piękne miejsce w Staniszowie.
1: Nie tylko to miejsce, ale Staniszów i okolice przecież zachęcają.
5: Oczywiście, całe okolice, cała gmina Podgórzyn jest piękna. Naprawdę mamy dużo turystów, ale chętnie przyjmiemy każdą następną osobę.
0: Radio Ekspres gminy Podgórzyn. Audycja powstaje we współpracy z gminą Podgórzyn. Tydzień w regionie. Słuchasz muzycznego radia.

0: Tydzień w regionie.
1: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze zaprasza.
2: Ruszają wakacje. Jak co roku Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze oferuje odwiedzającym mnóstwo muzealnych atrakcji. O tym, co placówka oraz jej oddziały przygotowały dla swoich gości w lipcu, mówi Julita Zaprucka, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
3: W muzeum nigdy nie jest nudno. Muzeum to najlepsze miejsce na spotkania, na spędzanie czasu. Serdecznie zapraszamy przez cały okres wakacyjny. Jesteśmy otwarci codziennie od wtorku do niedzieli. Specjalnie na okres wakacyjny przygotowaliśmy warsztaty artystyczne, które proponowane są zarówno grupom zorganizowanym, jak i osobom indywidualnym. Zapraszamy na lato pełne twórczych śladów w Muzeum Karkonoskim, tu w siedzibie głównej przy ulicy Matejki, codziennie od wtorku do piątku. Warsztaty to jest świetna zabawa, to też okazja do rozwijania swojej wyobraźni, poznawania różnych technik artystycznych, a wykonane prace inspirowane obiektami muzealnymi będą mogły zostać zabrane przez uczestników do domu i będą stanowiły cenną pamiątkę pobytu w Muzeum Karkonoskim. 3 lipca o godzinie 17 w Galerii na Górze, gdzie tradycyjnie prezentujemy, promujemy twórców związanych z naszym miastem, z naszym regionem. Kolejna wystawa, Malarstwo Karkonoskich Szlaków, Moje Karkonosze, autorstwa pana Zygmunta Mosia. Autor jest malarzem amatorem, ale autentycznym pasjonatem sztuki i miłośnikiem karkonoszy. Serdecznie zapraszamy 3 lipca o godzinie 17. Nasz oddział Dom Karla i Gerarda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie również czeka na wakacyjnych gości. Specjalnie na okres wakacji przygotowane zostały warsztaty artystyczne w Domu Karla i Gerarda Hauptmannów. Dom Hauptmannów zamieni się w kreatywne laboratorium. Ruszamy z cyklem letnich warsztatów malarskich dla dzieci.

0: Dzieci i młodzieży. W sobotę 18 lipca plener malarski w Ogrodzie Muzealnym i oprowadzanie po ekspozycji dotyczącej szklarsko-poremskiej kolonii pejzażystów. Na zamku w Olkowie 25-26 lipca całoroczny turniej strzelecki. To wydarzenie historyczno-sportowe organizowane przez Bractwo Rycerskie na Zamku Bolków. Impreza gromadzi przedstawicieli bractw, którzy rywalizują w turniejach kuszniczych oraz konkurencjach niespodziankach. Są to walki bardzo widoczne. Serdecznie zapraszamy. Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej eksponuje wystawę pod tytułem Wojna Szpiegów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Na ekspozycji zaprezentowana została historia działalności wywiadów różnych państw na terenie Kotliny Jeleniogórskiej oraz służb kontrwywiadowczych zwalczających szpiegostwo i sabotaż. Na wystawie przedstawiono historię, odtajnione dokumenty dotyczące kopalni uranu, garnizonu wojskowego oraz wybranych agentów działających w Kotlinie Jeleniogórskiej. Można również zobaczyć eksponaty związane z działalnością szpiegowską, sabotażową, m.in. urządzenia służące lokalnym komórkom Służby Bezpieczeństwa do inwigilacji. Po raz pierwszy zostały też zaprezentowane zdjęcia satelitarne Jeleniej Góry wykonane w czasie zimnej wojny przez amerykańskiego satelitę szpiegowskiego. Będzie można zobaczyć maszynę szyfrującą Enigma czy Dudek. Ale zapraszamy także do udziału w grach terenowych poświęconych właśnie zabawie w szpiega. Ponadto przewidziane zostały dni otwartych pojazdów, muzealne kino plenerowe na terenie Muzeum Historii i Militariów. Serdecznie zachęcam, aby nie zrywać z kulturą i spędzać wakacje razem z Muzeum Karkonoskim.
1: Sponsorem programu było Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Szczegóły na stronie muzeumkarkonoskie.pl. Tydzień w regionie.

0: FM tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w muzycznym radiu.
1: Nawojów Śląski to niewielka miejscowość położona niedaleko Lubania. Dzisiaj trudno dostrzec tu ślady wydarzeń, które mogły rozgrywać się pod koniec II wojny światowej. Są domy, drogi, pola, zalesione wzgórza, pozostałości dawnych zakładów i wyrobisk. Krajobraz podobny do wielu innych miejsc na Dolnym Śląsku. Ale pod ziemią znajduje się coś jeszcze. Zalana kopalnia gipsu i anhydrytu. Kilometry korytarzy. Szyby, torowiska, wagoniki, komory, rury odwadniające, pozostałości infrastruktury, której pełnego przeznaczenia długo nie znano. Obok nich zagadkowy napis odnaleziony w niemieckiej dokumentacji. Hummer, Schlesien-Hauxdorf, numer 193. Po polsku Homar, Nawojów Śląski, koło Lubania. Jedna linijka, niemiecki kryptonim, nazwa miejscowości i numer porządkowy. Tyle wystarczyło, aby rozpoczęły się poszukiwania jednej z najbardziej zagadkowych podziemnych fabryk planowanych na Dolnym Śląsku. Wszystko wskazywało na to, że pod koniec 1944 roku nieczynna kopalnia w Nawojowie Śląskim została wytypowana jako miejsce, w którym miała powstać tajna fabryka. Zakład ukryty przed alianckim lotnictwem, wykorzystujący istniejące podziemne wyrobiska i pracujący dla jednego z największych producentów ogumienia w III Rzeszy. Otrzymał kryptonim Homar. Nazwa ta może brzmieć niewinnie, niemal przypadkowo, ale w niemieckim systemie kryptonimów, co już nieraz poruszałem w programie Tropem Tajemnic Dolnego Śląska, nic nie mogło być przypadkowe. Nazwy zwierząt rezerwowano dla obiektów powstających w istniejących kopalniach, szybach i podziemnych wyrobiskach. Nazwy ptaków przypisywano zakładom lokowanym w tunelach kolejowych. Nazwy roślin stosowano w przypadku podziemi dawnych twierdz. Imiona kobiece mogły oznaczać piwnice istniejących budynków, a imiona męskie – wolno stojące schrony betonowe. Dla specjalnie drążonych podziemnych fabryk przewidywano natomiast nazwy minerałów. Kryptonim był więc nie tylko zasłoną. Był także wskazówką. Jeżeli obiekt otrzymywał nazwę zwierzęcia, oznaczało to, że jego twórcy zamierzali wykorzystać podziemia, które już istniały. Nie trzeba było zaczynać od zera. Wystarczyło przystosować kopalnię, doprowadzić energię, rozbudować transport, osuszyć chodniki, przygotować hale produkcyjne, a potem wprowadzić maszyny, materiały i ludzi. W Nawojowie Śląskim takich podziemi nie trzeba było daleko szukać. Kopalnia znajdowała się tu od dawna. Na niemieckiej mapie miejscowości z 1940 roku nie była już zaznaczona. Pojawiał się jednak nieczynny zakład produkujący gips. Napis Gipswerk. Dokumentacja dotycząca wcześniejszej eksploracji była też niepełna. Część materiałów mogła zaginąć, część mogła zostać zniszczona. Powojenne urzędy również nie dysponowały dokładną wiedzą o układzie podziemnych wyrobisk. Kopalnia stopniowo znikała z dokumentów. Ale pod ziemią oczywiście nie zniknęła. W kolejnych latach zaczęły pojawiać się miejscowe opowieści o pracy prowadzonej w czasie wojny, o francuskich jeńcach, o niemieckim inżynierze, który miał znać przeznaczenie obiektu, o zalaniu kopalni przed nadejściem Armii Czerwonej, a nawet o ludziach, którzy mieli pozostać w jej wnętrzu. Nie było jednak wiadomo, co w tych opowieściach stanowiło ślad rzeczywistych wydarzeń, a co było wyłącznie powojenną legendą. Dopiero zestawienie niemieckiej dokumentacji z pozostałościami kopalni pozwoliło postawić najważniejsze pytanie. Czy w Nawojowie Śląskim rzeczywiście rozpoczęto przygotowania do uruchomienia podziemnej fabryki? A jeśli tak, to jak daleko posunęły się prace? Odpowiedzi trzeba było szukać w miejscu całkowicie zalanym. W ciemnych chodnikach, do których od dziesięcioleci nikt nie wchodził. W przestrzeni znajdującej się kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Tak rozpoczęła się operacja Homar, jedna z najbardziej niebezpiecznych akcji eksploracyjnych w historii powojennej Polski. To jest program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska, nazywam się Krzysztof Wojtas, a w dzisiejszym programie opowiem Wam o tajnej fabryce, niemieckich dokumentach i jednej z najbardziej niebezpiecznych podwodnych eksploracji przeprowadzonych przez grupę eksploracyjną magazynu Odkrywca.
0: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska.

0: marcu 1944 roku powołano Jagersztab, czyli sztab myśliwski, którego jednym z najważniejszych zadań było zabezpieczenie produkcji lotniczej. Do końca wojny planowano przenieść pod ziemią ponad 800 zakładów zbrojeniowych, głównie na Dolny Śląsk. Podziemia drążyli więźniowie obozów koncentracyjnych. Jedną z osób odpowiedzialnych za program przenoszenia przemysłu był Edmund Geilenberg. Kierował przedsięwzięciami związanymi przede wszystkim z zabezpieczeniem produkcji paliwowej i strategicznych zakładów przemysłowych. Do realizacji programu zaangażowano organizację TOD oraz aparat gospodarczy SS, dysponujący niemal nieograniczonym zasobem przymusowej siły robotniczej. W tym samym czasie powstawały wykazy podziemnych obiektów. Jednym z najważniejszych dokumentów dla współczesnych badaczy stała się tak zwana lista Wicherta. To zestawienie kryptonimów niemieckich fabryk, magazynów i obiektów planowanych pod ziemią. Jej pierwsza część, datowana na 6 lipca 1944 roku, zawierała 353 kryptonimy. Do 15 lipca 1945 roku liczba ta wzrosła do 828. Nie oznacza to jednak, że wszystkie wymienione zakłady powstały. Niektóre mogły pozostać tylko na papierze. W przypadku innych rozpoczęto pracę, ale nigdy ich nie ukończono. Część uruchomiono. Jeszcze inne zmieniły przeznaczenie albo lokalizację. Dlatego lista ta nie jest gotowym zestawieniem wszystkich fabryk. Jest raczej zbiorem tropów. I właśnie na tej liście pojawia się Homar. Zapis wskazywał na Wojów Śląski oraz znajdującą się tam kopalnię gipsu. Kolejny, inny dokument umieszczał ten obiekt w grupie trzech zakładów noszących wspólny kryptonim SHIL. Wszystkie miały być związane z produkcją kauczuku syntetycznego. Interesujący nas obiekt określono jako SHIL 2. Operatorem przedsięwzięcia miała być branżowa grupa przemysłu kauczukowego reprezentowana przez firmę Continental z Hanoweru. Był to jeden z najważniejszych producentów ogumienia dla niemieckiej armii. Opony były potrzebne wszędzie. W rowerach, w samochodach osobowych, w ciężarówkach, w ciągnikach artyleryjskich, a także w różnych elementach wyposażenia czołgów. Dokument wskazywał, że fabryka ta miała powstać w istniejącej podziemnej przestrzeni. Planowana powierzchnia sztolni wynosiła 20 tysięcy metrów kwadratowych. To ogrom. Rozkaz rozpoczęcia budowy miał wydać Geilenberg 23 grudnia 1944 roku. Ale tutaj pojawia się pierwsza niejasność. Kryptonim Homar znalazł się w dokumentacji już 10 listopada, a więc półtora miesiąca przed formalnym wydaniem rozkazu rozpoczęcia prac. Czy wcześniej trwały przygotowania do jego budowy? Czy sporządzono plany? Czy obiekt został wybrany, ale czekano na ostateczną decyzję? A może część prac rozpoczęła się bez formalnego rozkazu? Takich wątpliwości jest więcej. Zapis informuje, że przedsięwzięcie wstrzymano w następstwie wydarzeń z 22 lutego 1945 roku. Nie wyjaśnia jednak, o jakie dokładnie wydarzenia chodziło. Wiemy natomiast, że w lutym i w marcu okolice Lubania stały się obszarem ciężkich walk. Armia Czerwona zajęła miasto, ale później została odrzucona przez niemieckie kontruderzenie. Front przesuwał się, miejscowości przechodziły z rąk do rąk i linie zaopatrzenia były zagrożone. Budowa tajnej fabryki mogła w takich warunkach stracić znaczenie. Albo stać się niemożliwa po prostu. Dwa pozostałe obiekty grupy SHIL znajdowały się daleko od Nawojowa Śląskiego. Jeden w Saksonii, drugi natomiast w Turyngii. Przynajmniej pierwszy z nich był w marcu 1945 roku bardzo zaawansowany. Wykonano planowane prace na dwóch poziomach i połączono zakład kolejką wąskotorową z pobliską miejscowością. Pokazuje to, że tak zwana grupa SHIL nie była wyłącznie planem. Przynajmniej część jej obiektów naprawdę zbudowano. Ale co z Homarem? Co z tym obiektem w pobliżu Lubania? Czy w ciągu zaledwie 2 miesięcy zdołano rozpocząć adaptację kopalni? Czy sprowadzono maszyny? Czy przygotowano instalacje? Czy w podziemiach pojawili się robotnicy przymusowi albo jeńcy? I dlaczego po wojnie kopalnia została całkowicie zalana?
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Wokół kopalni w Nawojowie Śląskim przez lata narastały opowieści. Według mieszkańców w czasie wojny mieli tam pracować francuscy jeńcy. Podobną wersję przekazał Niemiec o nazwisku Dolecki, który po latach odwiedził właściciela terenu, gdzie znajduje się podziemna fabryka Homar. Niemiec ten twierdził, że podczas wojny był inżynierem albo majstrem kierującym pracami w kopalni. Relacja brzmiała wiarygodnie, ale nie została jednoznacznie potwierdzona potem w archiwach. W dokumentach zachował się ślad grupy 30 jeńców pracujących w październiku 1940 roku przy budowie drogi w Nawojowie Śląskim. Nie mieli jednak związku z późniejszym projektem podziemnej fabryki. Dzieliły ich od niego ponad 4 lata. W pobliskim szpitalu polowym w 1945 roku mieli pracować jeńcy francuscy. Wiadomo również, że francuscy i radzieccy jeńcy byli zatrudniani w innej kopalni gipsu w Niwnicach. To niedaleko. Wszyscy mogli pochodzić ze Stalagu 8A w Zgorzelcu. Ale czy trafili także do Homara? Tego nie wiadomo. Z czasem pojawiła się jeszcze bardziej dramatyczna opowieść. Kopalnia miała zostać zalana tuż przed wkroczeniem Armii Czerwonej. W jej wnętrzu mieli pozostać jeńcy. Jedna wersja mówiła, że zatopili ich wycofujący się Niemcy. Według relacji Doleckiego mieli to zrobić Rosjanie. Dwie sprzeczne opowieści. Brak jednoznacznych dokumentów. I jedna zalana kopalnia. Czy ta legenda przechowywała ślad prawdziwej tragedii? Czy powstała dopiero po wojnie, kiedy niedostępne podziemia zaczęły działać na wyobraźnię mieszkańców? A może zalanie kopalni miało zupełnie prozaiczną przyczynę? Przerwanie odwadniania i pozostawienie wyrobisk samych sobie. Aby odpowiedzieć na te pytania, należało najpierw odnaleźć kopalnię i wejść do tego podziemnego kompleksu. Badacze dysponowali niemieckim zapisem, przedwojenną mapą oraz informacjami od mieszkańców. Po zestawieniu planów z układem terenu udało się wskazać miejsce, w którym znajdowały się szyby i zabudowania dawnego podziemnego zakładu. Na powierzchni zachowały się ruiny, zamurowane wejście do jednego z szybów, pozostałości budynków oraz fragmenty różnego rodzaju dawnej infrastruktury. Najważniejsze, znajdowało się jednak głębiej. Po oczyszczeniu wnętrza szybu rozpoczęto serię zanurzeń. Proces badawczy prowadzono w latach od 2009 roku aż do 2014. Współpracowali przy nich nurkowie jaskiniowi związani m.in. z Polskim Związkiem Alpinizmu. Była to jedna z najbardziej niebezpiecznych akcji eksploracyjnych w historii powojennej Polski. Żeby dostać się do kopalni, nurek w pełnym wyposażeniu był wpuszczany na linię około 12 metrów w głąb pionowego szybu. Dopiero tam znajdowało się lustro wody, ale to był dopiero początek trudności nurkowych. Następnie trzeba było zanurzyć się pionowo na głębokość około 20 metrów. Pierwszy dostępny chodnik znajdował się mniej więcej 32 metry pod powierzchnią ziemi. Wokół panowała całkowita ciemność. Woda była zimna. Widoczność zmieniała się z każdym ruchem. Na dnie zalegał drobny osad. Wystarczyło dotknięcie płetwą, przesunięcie elementu wyposażenia albo podniesienie mułu, aby przejrzysta przestrzeń w kilka sekund zamieniła się w nieprzeniknioną chmurę, co bardzo ograniczało widoczność. W czasie jednego z nurkowań widoczność w drodze powrotnej spadła do zera. Nurek wracał po omacku, po specjalnym sznurku. Jedynym punktem odniesienia była pozostawiona wcześniej poręczówka tak zwana, czyli lina prowadząca przez zatopiony chodnik do szybu. Jej utrata mogła oznaczać, że człowiek nie odnajdzie wyjścia. Pod wodą czas płynie inaczej. Nie ma miejsca na panikę. Liczy się każda sekunda. Nie można gwałtownie wypłynąć. Nad głową znajdują się dziesiątki metrów skał, wody i dawnego wyrobiska. Każdy ruch musi być planowany, każdy element sprzętu sprawdzony, a każdy etap nurkowania bezpieczny. Eksploratorzy weszli do przestrzeni, której nikt nie widział od zakończenia II wojny światowej. W zatopionych korytarzach odnaleziono torowiska, kołowroty, taczki, wagoniki, rury odwadniające, pozostałości instalacji, komorę materiałów wybuchowych, elementy wyposażenia dawnej kopalni. Natrafiono również na osad unoszący się po poruszeniu dna oraz na ropę, która mogła pochodzić z maszyn pracujących pod ziemią. Kolejne korytarze prowadziły w głąb zalanego kompleksu. Ale czy znajdowały się tam ślady podziemnej fabryki?

0: FM tajemnic Dolnego Śląska.
1: W dzisiejszym programie wracamy do operacji Homar i zalanej kopalni w Nawojowie Śląskim, niedaleko Lubania. Podwodna eksploracja pozwoliła potwierdzić, że w miejscu wskazywanym przez dokumenty rzeczywiście znajdowała się rozległa kopalnia gipsu i anhydrytu. Był to bardzo duży kompleks. System obejmował szyby, chodniki, komory i infrastrukturę transportową. W jego wnętrzu znajdowały się pozostałości torowisk, wagoników, kołowrotów, rur odwadniających i innych elementów związanych z eksploatacją górniczą. To wszystko zobaczyli eksploratorzy jako pierwsi od czasów zakończenia II wojny światowej, od momentu ostatniego człowieka, który opuścił to miejsce pod koniec II wojny światowej. To właśnie takich miejsc poszukiwały niemieckie władze w ostatnich latach wojny. Jednak eksploracja nie przyniosła dowodu, że fabryka rozpoczęła produkcję. Nie odnaleziono kompletnych maszyn ani jednoznacznej infrastruktury pozwalającej stwierdzić, że pod kryptonimem Homar uruchomiono zakład pracujący dla Continentalu. Wynik badań był bardziej skomplikowany. Udało się potwierdzić lokalizację obiektu wskazanego w niemieckiej dokumentacji. Udało się także wejść do części zalanych wyrobisk i udokumentować ich stan. Nie udało się natomiast zbadać wszystkiego. Wnętrze kopalni zajmujące ponad 40 tysięcy metrów sześciennych nadal pozostaje zalane i niedostępne. Nurkowie nie dotarli do wszystkich przestrzeni. A to oznacza, że odpowiedź może znajdować się w tej części, do której właśnie nurkowie nie dotarli. Materiały wskazują również, że zanim pojawił się projekt Homar, w dawnej kopalni rozważano inne przedsięwzięcia. Miał tu powstać obiekt o kryptonimie Hydra, a także zakład elektrotechniczny firmy AEG. Być może przygotowania do wcześniejszych projektów pozostawiły jakieś ślady. Być może część odnalezionej infrastruktury powstała jeszcze przed wojną i nie miała nic wspólnego z tajną fabryką. Oddzielenie jednego od drugiego jest niezwykle trudne. Wiemy, że 23 grudnia 1944 roku wydano rozkaz dotyczący budowy Homara. Wiemy, że w lutym 1945 roku przedsięwzięcie zostało wstrzymane. Jeżeli te daty są poprawne, na prowadzenie prac pozostało zaledwie około 2 miesięcy. To bardzo mało. Zwłaszcza, że zima 1945 roku była okresem narastającego chaosu. Front zbliżał się do Dolnego Śląska. Drogi były zatłoczone przez wojsko i uchodźców. Brakowało materiałów, paliwa, środków transportu i pracowników. Priorytet otrzymywały zakłady produkujące najważniejsze rodzaje uzbrojenia. Z drugiej strony Niemcy potrafili w ostatnich miesiącach wojny realizować ogromne inwestycje. Były takie podziemia, do których kierowano tysiące więźniów. Prace prowadzono przez całą dobę. Ludzkie życie nie miało znaczenia. Jeżeli obiekt uznano za strategiczny, 2 miesiące mogły wystarczyć, aby oczyścić chodniki, przygotować instalacje i rozpocząć montaż urządzeń, a może i produkcję. Pytanie, czy tak było w Nawojowie Śląskim pod ziemią? Tego nie wiadomo. Nie udało się także potwierdzić opowieści o jeńcach wojennych zatopionych wewnątrz kopalni. Nie można jednak całkowicie wykluczyć, że przy adaptacji obiektu wykorzystywano pracowników przymusowych lub jeńców wojennych. Była to powszechna praktyka przy niemieckich inwestycjach podziemnych. Trzeba więc oddzielić dwie rzeczy: to, co prawdopodobne, i to, co udowodnione. Udowodnione jest istnienie kopalni. Potwierdzone są jej rozmiary, zachowana infrastruktura. Istnieją dokumenty wskazujące Nawojów Śląski jako lokalizację obiektu o kryptonimie Homar. To są fakty. Operacja Homar pokazuje, jak trudno badać historię niemieckich podziemnych fabryk. Pozostałości pod ziemią mogą pochodzić zarówno z dawnej kopalni, jak i z wojennej adaptacji. A woda zatrzymuje wszystko, chroni pozostałości, ale jednocześnie nie pozwala do nich dotrzeć. Tę audycję przygotowałem na podstawie materiałów poświęconych obiektowi Homar w Nawojowie Śląskim, niemieckiej dokumentacji podziemnych zakładów oraz podwodnym badaniom kopalni przeprowadzonym w latach 2009-2014 przez ekipę współpracującą z magazynem Odkrywca. Program przygotował Krzysztof Wojtas. Do usłyszenia za tydzień.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.
2: Mo
0: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniamy się niezwykle nisko i witamy was chłodno, wręcz ozięble w ten gorący dzień. Oto Bunny M i Rehab i Sunny. Ja nazywam się Radek Bajor i zapraszam. To poranek z Muzycznym Radiem w sobotę.

0: Ona mu mówiła, a co on na to powiedział, tego to już tutaj nie powiedziano. A szkoda, znalibyśmy dalszą część tej historii. Rotary na jednej z dzikich plaż, 9 po 7.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
2: Danie tutaj jest Stokrotka.
4: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielki wydarzenie.

0: Jak w Kanal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Tak właśnie, wypadałoby wstać, tylko się zastanawiamy, po co tutaj wstawać, jak to sobota jest. A na zewnątrz to już teraz jest gorąco i słonecznie, to lepiej podrzemać w ciepłym pokoju.

0: Może i pokój ciepły, ale ważne, że ciemny i niegorący. Tak można by to w skrócie opowiedzieć całą historię związaną z porannym wstawaniem, a w zasadzie z niewstawaniem i leżeniem najdłużej, jak się da. A propos najdłużej, to teraz jest kwadrans po siódmej.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: I pora właściwa na to, żeby zobaczyć, co w kalendarzu mamy, a mamy sobotę, jest 27 czerwca, 187 dni do końca roku nam zostało. Cóż jeszcze mamy? Imieniny, a w zasadzie mają je Joanna, Maryla, Władysław i Władysława. Wszystkiego najlepszego. Wschód słońca dawno za nami o 4.45, słońce zajdzie o 21.15. Dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 minuty i będzie trwał 16 godzin i 30 minut. Zaglądamy do kalendarza muzycznego, a w nim zapisano, że 84 lata temu urodził się Bruce Johnston. W zasadzie to Benjamin Baldwin, wokalista, autor tekstów, producent muzyczny, członek formacji The Beach Boys. 75 lat kończy dzisiaj Benno Otręba, w zasadzie to Benedykt Jan Otręba, współzałożyciel i basista formacji Jam. Benno, wszystkiego najlepszego. No i dużo zdrowia przede wszystkim. Benno ostatnio musiał odpuścić koncertowanie i nie wiadomo, czy do tego koncertowania kiedykolwiek wróci. Takie pogłoski chodzą w świecie muzycznym, a specjalne ogłoszenie na ten temat wydała ostatnio sama formacja zupełnie oficjalnie. W 1976 roku urodziła się Maria Sadowska, polska piosenkarka oraz scenarzystka i reżyserka filmowa. Zespół Wham w 1986 roku wydał swój trzeci i ostatni album zatytułowany Music from the Edge of Heaven, a w roku 2002 zmarł John Entwistle, wokalista, basista, autor tekstów i klawiszowiec formacji The Who. Urodzony w roku 1944, zmarł mając lat 57. W roku 2011 odszedł Maciej Zębaty, poeta, satyryk, autor słuchowisk radiowych, reżyser, a także scenarzysta, muzyk, bard i tłumacz. Urodzony w roku 1944, zmarł mając lat 67. A w roku 2015 zmarł Chris Squire, basista i wokalista wspierający w formacji Yes. Urodził się w roku 1948, a zmarł mając lat 67.
1: Kalendarium regionu.
0: Ekspresem zaglądamy do kalendarium regionalnego. Tutaj pod datą 27 czerwca wróćcie. Historia opisuje fakty następujące. W 1948 roku z Jeleniej Góry wystartował kolejny etap samochodowego rajdu Polski. Zawodnicy ścigali się do Nysy. W rajdzie najlepsze wyniki osiągali kierowcy z Czechosłowacji. No to szkoda. W 1950 roku Florian Bojko, naczelnik więzienia w Lubaniu, uzyskał zgodę na powrót do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Swoją prośbę argumentował emocjonalnie, że chce wrócić z Polski do ojczyzny, a z dokumentów wynika, że nigdy nie nauczył się poprawnie pisać po polsku. Takie to czasy były.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z księżnicą Karkonoską.

0: Darmowo informują, jadąc w kierunku na Lubin od Legnicy, czy też od Jawora, czy też od Kamiennej Góry, w ogólności od strony czeskiej granicy, musicie wiedzieć, 292 kilometr. Tam są dwa zdarzenia, jedno zdarzenie na kilometrze z numerem 292.000, a drugie 292.400. Jedno to najechanie na tył ciężarówki przez samochód osobowy, a drugie to trzy osobówki, które najechały na siebie w korku. Tak też się zdarza. W tym miejscu możliwe są utrudnienia. Przez jakiś czas nie jest, ta autostrada nie będzie zablokowana, przepraszam, ta ekspresówka nie będzie zablokowana, ale na pewno postoicie w korku jakieś kilkanaście minut, a być może nawet kilka minut będziecie stali na Dębowo, nie ruszali się. A jeśli wiecie o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, to dajcie znać koniecznie 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco.

bankiet tuż za rogiem, to ja się chętnie na to piszę, a wszystkim tym, którzy jadą teraz dokądkolwiek, to zdecydowanie i szerokości, i przyczepności, i tego, żeby słońce w oczy nie świeciło. A najlepiej to by człowiek pojechał sobie gdzieś w kierunku, na przykład do gwiazd. In the Stars, nowy numer od The Rolling Stones.

0: Muzyczne radio o poranku.
1: Reklama. Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj pobyt pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie, komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty, artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie, miejsce, do którego chce się wracać.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: 7.31. O tej porze najchłodniejsze miasto w Polsce, Jelenia Góra. Tak, akurat 18,5 stopnie Celsjusza. Najcieplej w Zielonej Górze 25 stopni, a później od 35 w Wałbrzychu do 37 nawet. Mnóstwo słońca do sześcianu i bez opadów.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Wiatr też nas nie schłodzi, a biometr niekorzystny teraz, a później to nawet bardzo niekorzystny. Jeśli chodzi o wartość ciśnienia, to wydaje się być optymalny. 1019 hektopaskali na takim poziomie pozostanie przez cały dzień, a jakość powietrza jest bardzo dobra, wręcz idealna. A teraz Beata Nowicka i raport regionalny.
5: Trwa największy remont zapory w Pilchowicach od momentu jej powstania. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze startuje z ofertą na letnie ferie. A stacja turystyczna Orle z kolejną muzyczną, magiczną, świętojańską nocą.
6: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Szczegóły za chwilę, na początek finisz roku szkolnego w Jeleniej Górze. Rok szkolny 2025-26 kończy 10728 uczniów. W wielu placówkach z powodu upału zrezygnowano z uroczystego apelu na boiskach szkolnych. W drugim Elowcie Plic kolejny rok edukacji zakończyli już o 8 rano. Na pytanie, jaki był, odpowiada dyrektorka placówki Iwona Kumek.
7: Trudny, pełen wyzwań, ale też pełen sukcesów. Nasi uczniowie osiągnęli najwyższe zaszczyty w olimpiadach, w projektach społecznych, w wymianie międzynarodowej. Wczoraj odebrałam nagrody za rywalizację sportową zarówno dziewcząt, jak i chłopców. Zajęliśmy pierwsze miejsce. Olimpiady, zwolnieni z teorii, mnóstwo wycieczek. I mam nadzieję, że ci uczniowie, którzy przyszli 1 września, dzisiaj są o wiele, wiele mądrzejsi i wyposażeni nie tylko w wiedzę, umiejętności i będą dobrze bawić się na wakacjach, czego im życzę.
8: Dzień dobry, Dawid tutaj z tej strony. Bardzo fajny klimat, bardzo fajne nauczycielki, piękne, przystojni nauczyciele. Bardzo pozdrawiam z tej strony pana Romana, który tutaj wyciągnął do mnie pomocną dłoń i wystawił mi trójkę na koniec roku szkolnego. Dziękuję bardzo.
9: Dominik, poznałem dużo nowych osób, dużo się nowego nauczyłem. Uważam, że był to bardzo dobry rok z mojej strony. Wyjeżdżam w parę miejsc, no i mam nadzieję, że będę się uczył jeszcze do matury trochę.
6: Muzyczne Radio.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
5: Słynne jezioro Pilchowickie w gminie Wleń znika. W potężnym zbiorniku pozostało niewiele wody. Po raz pierwszy od 50 lat mieszkańcy i turyści mogą zobaczyć dno jednego z najbardziej rozpoznawalnych jezior regionu. Okazuje się, że nie brakuje śmiałków, którzy wchodzą do pustego zbiornika, co wiąże się z ogromnym ryzykiem, ostrzega burmistrz Wlenia Artur Zych.
10: Przestrzegam bardzo, wchodzenie na same dno zbiornika jest niebezpieczne i bardzo prosiłbym, żeby jednak bardzo uważać i nie robić takich rzeczy, ponieważ tamte naniosy są w różnym stanie i można sobie zrobić krzywdę. Także oglądać jak najbardziej z góry, z pewnej odległości, ale wchodzić już tam nie zalecam, wręcz proszę, żeby tego nie robić.
5: Przypomnijmy, trwająca inwestycja to największy remont zapory w Pilchowicach od jej powstania, która przez ponad 100 lat pełniła funkcję przeciwpowodziową i energetyczną. Obecne prace mają zapewnić jej bezpieczne funkcjonowanie na kolejne dekady. Zgodnie z harmonogramem jezioro pozostanie puste co najmniej do końca stycznia przyszłego roku, a jego napełnienie planowane jest dopiero na marzec 2028 roku. Kolejna magiczna noc świętojańska w stacji turystycznej Orle zaprasza gospodarz tego miejsca, organizator Stanisław Kornafel.
2: Sobota, niedziela, to jest 27 i 28 czerwca. Jak każdego roku odbędzie się kolejna magiczna, muzyczna noc świętojańska. Zagra kilka zespołów, charakter muzyki różny, bo i mamy kilka zacnych kapel bluesowych, ale też mamy zespoły, które śpiewają szanty, czy piosenkę turystyczną. Wszystko to są nasi przyjaciele, którzy jak co roku w różnych składach wspierają Orle, organizując naszą magiczną, muzyczną noc świętojańską. Oczywiście w programie obowiązkowym w sobotę szukanie magicznego kwiatu paproci, konkurs Wicia Wianków, no i dobra zabawa dla wszystkich chętnych po to, żeby odpocząć, moczenie nóg w wizerze, upał ma być 40 stopni na górze. U nas, proszę pamiętać, 10 stopni mniej. Serdecznie zapraszam.
5: Na weekend stacja turystyczna Orle, a po weekendzie od 1 lipca Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Przez całe lato zapraszamy na warsztaty, podczas których mali i duzi artyści stworzą własne karkonoskie pamiątki, mówi dyrektorka Muzeum Karkonoskiego Julita Zapruska.
11: Serdecznie zapraszamy przez cały okres wakacyjny. Jesteśmy otwarci codziennie od wtorku do niedzieli. Specjalnie na okres wakacyjny przygotowaliśmy warsztaty artystyczne, które proponowane są zarówno grupom zorganizowanym, jak i osobom indywidualnym. Zapraszamy na lato pełne twórczych śladów w Muzeum Karkonoskim, tu w siedzibie głównej przy ulicy Matejki. Warsztaty to jest świetna zabawa, to też okazja do rozwijania swojej wyobraźni, poznawania różnych technik artystycznych, a wykonane prace inspirowane obiektami muzealnymi będą mogły zostać zabrane przez uczestników do domu i będą stanowiły cenną pamiątkę pobytu w Muzeum Karkonoskim.
5: Szczegóły oferty na stronie muzeumkarkonoskie.pl. A kolejne doniesienia na naszej antenie o 9.30.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
0: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
6: Skoda.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio.
8: Dzień dobry wszystkim.
9: My mówimy dzień dobry, czerwone gitary mówią lecz tylko na chwilę, a zegar mówi 19 minut przed 8 jest. Piosenka delikatna, spokojna, powolna, taka niczym przed południem albo poranek w sobotę.

0: Robbie Williams, Hey Pretty Woman. Chciałoby się zakrzyknąć Hey Pretty Woman, wstawaj, wstawaj, ale tak jak spojrzeliśmy do tego kalendarza, to wychodzi nam, że nic się tu nie zmieniło i jest to nadal sobota i wstawać nie ma po co, zwłaszcza, że dzisiaj wszystkie aktywności poza leżeniem w cieniu i w chłodzie są niewskazane.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Wskazani za to są Afrojack, Sia, David Guetta z utworem Awake Tonight, a później u nas będzie horoskop dosłownie za sekundę.

0: napisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: No to sprawdzamy, czy barany dały już głośniej radio. Dziękuję, to możemy zaczynać. Barany będą mogły bowiem całkowicie skupić się dzisiaj na odpoczynku i przyjemnościach, takich jak dawanie radia głośniej, a spontaniczny pomysł poprawi im humor. Byki chętnie spędzą czas w gronie najbliższych, spokojna atmosfera doda im energii. Bliźnięta będą mogły liczyć na ciekawe wydarzenia i nowe znajomości. Warto otworzyć się na niespodzianki. Raki zapragną zadbać o własny komfort i dobre samopoczucie. Chwila relaksu okaże się bardzo potrzebna. Lwy będą promieniowały dobrym nastrojem. Ich optymizm szybko udzieli się otoczeniu. Panny znajdą idealną równowagę między obowiązkami a odpoczynkiem. Drobne sukcesy sprawią im dużo radości. A wagi będą mogły liczyć na przyjemne spotkania i miłe rozmowy. Dzień przyniesie im wiele pozytywnych emocji. Skorpiony będą potrzebowały chwili wyciszenia i regeneracji. Spokojne tempo dobrze im zrobi. Strzelce chętnie spróbują czegoś nowego i niecodziennego. Odwaga przyniesie im wiele satysfakcji. Koziorożce będą mogły odpocząć od codziennych obowiązków. Warto pozwolić sobie na odrobinę luzu. Wodniki będą pełne inspiracji i dobrego humoru. Kreatywne zajęcia sprawią im dużo przyjemności. No i wreszcie ryby, które będą mogły dzisiaj cieszyć się spokojem i harmonią. Bliskość życzliwych osób tylko poprawi im nastrój. A to dziś, to sobota, 27 czerwca, 187 dni do końca roku. Mamy, cóż tu mamy w tym kalendarzu? Już mówimy, Dzień Międzynarodowy Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Dzień Szwagra, Dzień Smerfa i Światowy Dzień Osób Głucho-Niewidomych. Imieniny zaś mają Joanna, wrażliwa i spokojna, towarzyska, Maryla, krytyczna i wszechstronna, szybka w decyzjach, Władysław, wrażliwy, niezależny i pewny siebie, no i Władysława, szczera i serdeczna optymistka. A osoby urodzone 27 czerwca są bardzo wrażliwe i wykazują poczucie odpowiedzialności. Łagodne, nastrojone pokojowo, a też niechętnie unikające wszystkich nieporozumień i sporów. Dużo przeżywają, ale rzadko to okazują. Posiadają silną intuicję. Szczęśliwa dla nich cyfra. Jeden sprzyjający znak zodiaku to strzelec.
0: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: No tak, kiedyś to robili fajne utwory, to Wee Brothers i Long Train Running, to chwilę temu, a teraz Wołyniec, też fajny numer i też teraz robią fajne numery, tylko przyjdzie znowu poczekać ze 20 lat, żeby to powiedzieć. Scrabble, tudzież Scrabble, w zależności od tego, jak kto woli. A z innych rzeczy, to już zbliża się ósma i wiadomości.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
5: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących podbudowy.
1: Minęła godzina.
0: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
5: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Są już świeże jagody. Na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
6: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
7: Pana nabita działa, czy ciężko?
6: Nie, akurat to jest wersja podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
8: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
9: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
7: Studiujesz fizykę?
9: Ja nie studiuję nic.
5: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł, mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
10: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
5: Sezon potrwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: 1950, The Tutu Girls i Hayley Joel, przepraszam, The Tutu Sway, nie, Wróć Tutu Sway. I ważne, że piosenka jest fajna, jest optymistyczna, jest wesoła, jest dowcipna, jest rytmiczna jeszcze i do tego melodyjna, jak to większość tych takich swingowych czy elektroswingowych numerów, które uwielbiamy swoją drogą i mamy dyskretną nadzieję, że wy, drogie i drodzy, również uwielbiacie. Patrzymy na ten zegarek, wychodzi nam, że tu jest 6 minut po 8 i patrzymy do kalendarza, wychodzi nam, że sobota jest. A jak jest sobota, to wiadomo, nie tylko, że imieniny kota, ale wolny najważniejszy.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Gorąco jest, to już wiecie, będzie jeszcze goręcej. Przypominamy, ostrzegamy, 37 stopni nawet dzisiaj w cieniu.
2: Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
3: Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio.
3: Dzień dobry wszystkim.

0: Niektórzy mówią, że to Satani, ale ludzie dzielą się na tych, którzy lubią Rammsteina i na tych, którzy się do tego nie przyznają. Zdecydowanie. Rammstein jest Ameryka, czyli porcja porannej energii w wykonaniu panów w ciemnych strojach, grających na prawdziwych, a nie udawanych powietrznych gitarach.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Rammstein, czyli panowie w średnim wieku, a to proszę bardzo, młodość i to potrójna młodość jako tytuł, a także dwóch młodych twórców, Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Ciekawe, czy oni o tej porze śpią.

Zakończ myśl, to już mówimy. Dlaczego ciekawi nas, czy oni śpią? Otóż jak człowiek jest młody i ma wakacje, to śpi ile wlezie, nawet w weekend. I w tygodniu też śpi, no bo co innego ma do roboty, a wiadomo, młody organizm to siedzi do późna albo szaleje do późna, a później do późna również nie wstaje. Zazdrościmy. Garło.

0: Hope and Deliverance na zegarze 20 minut po godzinie 8. To Paul McCartney, a z drugiej strony jest już Piotr Maczuga, czyli ratownik dyżurny grupy karkonoskiej Gopry, i to jest właściwy czas na to, żeby sprawdzić, czy to dzisiaj warto iść w góry, bo jaka tam będzie pogoda, to my jeszcze nie wiemy.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: No właśnie, panie Piotrze, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Jak najbardziej warto wyjść w góry, natomiast odpowiednio się do tego wyjścia należy przygotować. Jeśli chodzi o warunki, na godzinę ósmą w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 18 do 20 stopni, wiatr zachodni około 8 metrów na sekundę. Widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia i bez opadów. Natomiast w Kotlinie Jeleniogórskiej, dolnych partiach Karkonoszy, w Świeradowie mieliśmy 23 stopnie, natomiast Szklarska Poręba i Karpacz 27 stopni. Bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, bez zachmurzenia i bez opadów. Należy pamiętać, że ta temperatura na pewno będzie się w ciągu dnia.

0: just the same. I got a little face and a pair of brown eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and on and on and on and on.
1: Jack Up Master i Rapper's Delight, a na zegarze 8.29. Jaka pogoda w górach będzie, to już doskonale wiemy. Sprawdzimy za moment, jaka będzie na nizinach. Chociaż można by powiedzieć, krótko będzie gorąco i będzie słonecznie. A później zabierzemy was na szlak, bo my już gotowi. Mamy nadzieję, że wy również.
2: Poranek z muzycznym radiem.
3: Budzimy przebojowo.
2: Reklama. Hej, jesteśmy Gangiel Faski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj. Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl. 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
4: 27 czerwca Stodoła Brunów 21. Zapraszam.

0: reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Pogoda.
1: Już o tej porze, o 8.30, jest od 21 stopni na ziemi kłodzkiej. Zazdrościmy, fajnie tam macie, aż do 27 stopni na północnym zachodzie regionu, w okolicach już ziemi lubuskiej. Później od 35 najchłodniej ma być w Wałbrzychu, do 37 w Legnicy i Wrocławiu, jeśli chodzi o duże miasta regionu. Do tego wszystkiego słońce to nawet już nie do sześcianu, tylko do potęgi 10. Bez chmur, bez opadów, niestety z wiatrem słabym, który nas nie będzie chłodził. Będzie zatowiał sobie z kierunków południowych, głównie z południowego zachodu. Biometr teraz jest niekorzystny, a później niezwykle bardzo mocno niekorzystny. 1019 hektopaskali to ciśnienie wydaje się być optymalne i takie pozostanie, a jakość powietrza w całym regionie jest bardzo dobra.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
3: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
4: Dzień dobry, Arek Włodarski, wędrowanie i poznawanie. Atrakcyjność Dolnego Śląska polega na tym, że można znaleźć w masę fantastycznych miejsc, także poza Sudetami. Dzisiaj Ślęża Góra na każdą porę roku, także na lato i wakacje. Niedaleko, bo jedyne 35 km na południe od Wrocławia, wznosi się pośród równin masyw Ślęży. Ślęża nie jest górą trudną do zdobycia, co nie oznacza, że podejście pod nią nie jest ciekawe. Wręcz przeciwnie, na stokach Ślęży znajdują się wspaniałe miejsca widokowe. Pierwsze z nich na Wieżycy, 415 metrów nad poziomem morza, drugie zaś na szczycie Ślęży, 718 metrów. Większość wycieczek na Ślęży rozpoczyna się w Sobótce, miasteczku podnóża góry. Jest to jeden z najpiękniejszych zakątków Dolnego Śląska. W sezonie można tu spotkać mnóstwo turystów, w innych porach roku troszeczkę mniej, ale także. Wędrówkę rozpoczynamy na przystanku PKS w Sobótce, idziemy ulicą Świdnicką w kierunku zachodnim. Tutaj trzeba skręcić w pewnym momencie w lewo, skąd parkiem. Dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Słoneczną, kierujemy się na prawo, pod górkę dochodzimy do skraju lasu i za znakami żółtymi idziemy aż na przełęcz pod Wieżycą. Znajduje się tutaj schronisko PTTK imienia Stęczyńskiego. Oczywiście możliwości wyboru startu zdobycia Ślęży jest znacznie więcej. Nie musi to być Sobótka, ale przy okazji odwiedzania Ślęży warto także zwiedzić to bardzo sympatyczne miasteczko. Ale jesteśmy już przy tym schronisku wspomnianym. Na skrzyżowaniu szlaków u stóp Wieżycy wybieramy szlak żółty. Jest to najkrótsze, a zarazem najpopularniejsze podejście na szczyt Ślęży. Teraz czeka nas mozolne wdrapywanie się na sam szczyt Wieżycy. Szlak prowadzi stromo pod górę, jednak po podejściu, gdy spojrzymy za siebie, zobaczymy stromizmę, jaką pokonaliśmy. No możemy być w sumie z siebie dumni, ale spokojnie, nie popadajmy jeszcze w euforię, to dopiero będzie przedsmak całej wyprawy. Na szczycie Wieżycy w roku 1905 wybudowano wieżę widokową. Widoki, stąd panoramy fantastyczne. Nie polecam oczywiście tym, którzy mają lęk wysokości, ale warto przełamać bariery. Wchodzimy po stalowych schodach na wieżę. Widok ze szczytu naprawdę jest przejmujący. Przy dobrej widoczności dostrzec można Wrocław. Doskonale widać również najbliższą nam górę, czyli Ślęże, z wyłaniającą się wieżą kościoła na szczycie. Przy schodzeniu z wieży raczej nie ma co patrzeć w dół. Z Wieżycy żółtym szlakiem podążamy na szczyt. Droga stąd już nie jest tak stroma, chociaż czeka nas jeszcze troszkę męczących podejść. Po drodze mijamy starożytne rzeźby, kultowe rzeźby, panna z rybą, niedźwiedź. Istnieje legenda wyjaśniająca pochodzenie tej rzeźby. W pradawnych czasach pewna urocza dziewczyna mieszkająca w wirach polubiła mieszkającego w lesie niedźwiedzia. Spoufaliła się na tyle ze zwierzęciem, że codziennie przynosiła mu do lasu świeżą rybę na przekąskę. Pewnego razu, kiedy dziewczyna jak zwykle odwiedziła swojego pupila ze świeżą rybką, zaczęła się z nim droczyć o kąsek. Niedźwiedź nie zrozumiał, na czym zabawa polega. Rozłościł się i niestety powalił biedaczkę. Małżonka panującego w tamtych czasach księcia, zasmucona tym tragicznym wydarzeniem, nakazała na pamiątkę wykuć rzeźbę. No to tyle ogóle legenda. Po około godzinie 40 minutach, licząc od Przełęczy pod Wieżycą, dochodzimy na szczyt Ślęży. Pamiętajmy, że polana podszczytowa to jeszcze nie wierzchołek góry. Szczyt znajduje się przy kościele, w miejscu, gdzie ustawiona jest kamienna rzeźba niedźwiadka. Widok ze szczytu Ślęży troszkę ograniczony, ale jednak spokojnie można jeszcze tutaj podziwiać panoramy i widoki. Wchodząc na schody prowadzące do kościoła, nie ma problemu z zasłaniającymi ewentualnie widok drzewami. W kościele z XVIII-XIX wieku odkryto fragmenty murów średniowiecznego zamku, fragmenty rzeźby sfinksa lub smoka oraz nawarstwienia związane ze starszym osadnictwem. Archeologowie przypuszczają, że kościół powstał na ruinach nawet zamku. Penetrując podziemia świątyni, naukowcy natrafili na mury, które według nich mogą być pozostałościami głównego zamku, gdzie mieściły się komnaty księcia Bolka II. Pod amboną archeologowie znaleźli także już kilka ładnych lat temu kamienną rzeźbę. Jeden z głównych archeologów prowadzący pracę na szczycie stwierdził wtedy, że to uskrzydlony stwór, latający smok lub sfinks. Skąd te przypuszczenia? No bo znacznie dawniej temu archeologowie natrafili tu kilkadziesięcioleci temu na prawie identyczny kamienny element, który wypadł z murów kościoła. Warto zajrzeć również do schroniska imienia Romana Zmorskiego. Przy wejściu wita nas tablica pamiątkowa z napisem: na słowiańskiej góry szczycie pod jasną nadziei gwiazdą zapisuje wróżby słowa, wróci w stare gniazdo, stare prawo, stara mowa i natchnione Słowian życie. Po chwili odpoczynku, jeżeli go potrzebujemy, kierujemy się niebieskim szlakiem, który prowadzi nas za kościołem do trzykondygnacyjnej wieży widokowej. Wieża wznosi się nad przepaścią, jest dość wysoka. Wchodzi się na nią po stalowych drabinkach ustawionych w ten sposób, że wchodząc po nich mamy pod nogami tęże przepaść. No to znowu tym, którzy mają lęk wysokości, nie polecam. Po wejściu na pierwszy poziom wieży satysfakcja, można podziwiać już piękne widoki. No a już kiedy będziemy na samym szczycie, to wtedy rzeczywiście panorama fantastyczna. Po prawej stronie południowej widać całe pasmo gór Sowich, na północ wieżę kościoła na szczycie Ślęży i nadajnik telewizyjny. Przy dobrej widoczności bez problemu dostrzec stąd można także karkonoskie szczyty. Gdy jednak zauważymy nagle na przykład pojawiającą się znikąd chmurę burzową, lepiej schodzić z tej konstrukcji jak najszybciej, nie ma co ryzykować. Ślęża jest zbudowana głównie ze skał bazaltowych, które są podatne troszkę na ściąganie piorunów. Niebieskim szlakiem schodzimy teraz do Przełęczy Tąpadła. Ciekawy, już nie tak popularny szlak prowadzi na początku stromym, nie przysparzającym jednak problemów zejściem. Później zaś leśną ścieżką dochodzimy do Przełęcz. Mijając parking, przechodzimy przez drogę prowadzącą z Sobótki do Świdnicy i wchodzimy na zupełnie zapomniany szlak raczej, chociaż może inaczej, mniej popularny, na Radunie, 573 metry nad poziomem morza. Jest to drugi co do wysokości szczyt masywu Ślęży, rzadziej odwiedzany przez turystów. Nie poprowadzono tutaj tak łatwego podejścia jak Szlak Czerwony z Przełęczy Tąpadła na Ślęże, gdzie w weekendy spotkać można przeróżnych spacerowiczów, nie tylko rasowych turystów. Szlak prowadzący na Radunie w końcowym odcinku pnie się stromo pod górę. W porównaniu z podejściem pod Wieżycę jest bardziej stromy, ale krótszy. Zejście z Raduni tą samą drogą do Przełęczy Tąpadła, skąd kursują już na przykład autobusy do Wrocławia lub przejście przez Wzgórze Oleszyńskie do Jordanowa Śląskiego. No albo oczywiście, jeżeli przyjedziemy transportem indywidualnym, bo tak to się dzieje najczęściej, bez problemu znajdziemy nasze auto i będziemy mogli sobie wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Tyle kolejnej propozycji wyprawy na Ślęże. Grzegorz Kowal, archiwalny numer turysty dolnośląskiego. To był miesięcznik krajoznawczo-ekologiczny, numer 11. Polecam.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
5: Opuszczamy okolice Wrocławia i przenosimy się już bliżej Karkonoszy, choć jesteśmy nie w tym paśmie. Ziemia lwówecka. Szukamy żółtego szlaku prowadzącego między Lubomierzem a Maciejowcem. Maciejowiec, bardzo przepiękna miejscowość, bardzo ciekawa, obfitująca w zabytki, renesansowy dwór, pałac należący już teraz do osób prywatnych w pobliżu i Maciejowca i Pokrzywnika. Dziki wąwóz, niewielki, ale bardzo atrakcyjny i bardzo ciekawy. I zanim będzie o tym szlaku, to właśnie kilka słów przypomnienia o dzikim wąwozie. Zresztą tam bardzo blisko, również do Pilchowic, blisko Tama Pilchowicka. Jeżeli wybierzecie się na wycieczkę właśnie, by podziwiać Tamę, to spokojnie można także za jednym razem, mówiąc kolokwialnie, ogarnąć także dziki wąwóz. Dziki wąwóz jest przepięknym miejscem, niezwykle malowniczym. To uroczysko. Z Maciejowca zielonym szlakiem schodzimy w krętą dolinę o stromych ścianach. Wzdłuż strumienia, wśród skał prowadzi częściowo także brukowana ścieżka. Dochodzi się nią do głównej atrakcji, niewielkiej kaskady tak zwanego dzikiego wodospadu i dalej do ujścia Maciejowickiego potoku do Bobru. W górnej części wąwóz ma charakter doliny, taki w kształcie fałki. Można tu obserwować skutki erozyjnej działalności Maciejowickiego potoku. Zarówno w głębnej, jak i bocznej, w dolnej części przeważają procesy akumulacji. Na całej długości występują stanowiska skalne, z których najwyższe mogą przekroczyć nawet 10 metrów wysokości. Najciekawszym fragmentem wąwozu jest odcinek w pobliżu dzikiego wodospadu. Kaskada Maciejowickiego potoku jest niewielka, jej wysokość wynosi około 2 metrów, ale jest niezwykle malownicza. Obok wodospadu w granitognejsach w szczelinie skalnej nawet utworzyła się nieduża, naturalna taka grota. Z dzikim wąwozem graniczy park przypałacowy, budowli, o której wspominałem, w którym można spotkać rzadkie, cenne, niespotykane w Polsce gatunki drzew i krzewów, chociaż mogą one być częściowo niedostępne przez ogrodzenie tej części najbliżej pałacu. Choina kanadyjska, czerwęcha amerykańska, cyprysiki, również są dęby przeróżne, błotny, burgundzki, czerwony, są kasztany jadalne, kasztanowiec żółty i biały, sosna czarna, wejmutka, magnolie i wiele, wiele innych ciekawych gatunków. Dziki wąwóz został ukształtowany przez naturalne procesy, które trwają do dziś. Są one bezpośrednio związane z działalnością erozyjną Maciejowickiego potoku oraz spływem powierzchniowym spowodowanym przez burze, opady deszczu. Występują tutaj też oczywiście takie normalne fizyczne procesy wietrzenia skał, erozja spowodowana różnymi czynnikami pogodowymi. Wszystko to doprowadziło do powstania niezwykle ciekawych form morfologicznych o bardzo wysokich walorach estetycznych. Jest to miejsce urokliwe, fajne, dające ochłodę, na przykład w jakichś gorący dzień, tutaj spokojnie można wybrać się na spacerek, tędy można także przejechać rowerem. Właśnie te walory spowodowały pierwsze poważniejsze ingerencje człowieka w teren wąwozu. W połowie XIX wieku został on włączony do założenia parkowego otaczającego pobliski pałac. Projektantem był inspektor sztuki parkowej pan Reder z Bad Muskau. Założenie parkowe powstało w typowym dla epoki duchu sentymentalnym w stylu angielskim. Wtedy to kaskada dzikiego wodospadu stała się celem romantycznych spacerów gości pałacu. Zresztą dookoła tam wędrowano tego pałacu, schodzono właśnie do Maciejowickiego Potoku, ale także chadzano później po zbudowaniu oczywiście na początku XX wieku do zapory Pilichowickiej. Spacerki gości w niewielkiej skalnej grocie obok wodospadu urządzono nawet miejsce do odpoczynku. Prowadziły tu strome kamienne schody, których pozostałości są do dziś jeszcze widoczne, chociaż słabiutko. Drugie schodziły wzdłuż małego wąwozu. Całą długością wąwozu poprowadzono wyłożoną kamieniami drogę. Na północnym zboczu wytyczono ścieżki spacerowe, nad strumieniami przerzucono kamienne mostki, a w najciekawszych miejscach ustawiono także ławki. Na skałach znajdowały się punkty widokowe. Miejsce to całości zaczęło pełnić rolę taką rekreacyjną, wypoczynkową. Po II wojnie światowej, gdy Dolny Śląsk znalazł się w Polsce, zmieniło się wszystko. Obszar dzikiego wąwozu został raczej zapomniany. Ścieżki i schody niewidoczne, punkty widokowe zarosły, a ławeczki przeważnie rozleciały się lub zostały zdewastowane. Tak czy tak, warto to miejsce odwiedzić, a dziki wąwóz pozostał jednak dziki i warto tutaj przy okazji pobytu w Maciejowcu to miejsce odwiedzić.

0: Na koniec będzie o miniaturowych, naszych ulubionych, pięknych, odwiedzanych często sokolikach. Chyba prawie każdy miłośnik Sudetów zna dwie bliźniacze usiane skałkami stożkowate kopki. No, niektórzy mówią, że to jest biust bardzo ładny, wyrastający w zachodniej części Ruda Wianowickich, zwane zwyczajowo sokolikami. Są to Krzyżna Góra, 654 metry nad poziomem morza, przypominam, i Sokolik, 623 metry. Stanowią jedno z najpopularniejszych miejsc w Rudawach, chętnie odwiedzane zarówno przez turystów, jak i wspinaczy skałkowych. Zupełnie pomijane są natomiast dwa pobliskie, nieco niższe wzgórza, które oglądane od zachodu do złudzenia przypominają sokoliki. Z tego względu zwane są niekiedy małymi lub miniaturowymi sokolikami. Nazwa ta obejmuje dwa strome wzniesienia. Rudzika, 500 metrów nad poziomem morza, i Browarówkę, 510. Razem z właściwymi sokolikami wchodzą one w skład gór Sokolich, które od reszty Rudaw Janowickich oddziela Karpnicka Przełęcz, leżąca na wysokości 475 metrów nad poziomem morza. Nie tylko jednak kształt zdecydował, że Rudzik i Browarówkę często porównuje się do najwyższych wzgórz gór Sokolich. Także i te wzniesienia są ozdobione licznymi, bardzo pięknymi, granitowymi grupami skalnymi. Może nie tak popularnymi jak te na Sokoliku czy Krzyżnej Górze, ale również bardzo malowniczymi. Bogatsze w skałki jest położone bardziej na północ wzgórze Rudzik. Ich wysokość dochodzi nawet do kilkudziesięciu metrów. Najbardziej znaną grupą skalną jest tu Skalna Rodzina, składająca się z szeregu okazałych turni i wieżyc. Sam kiedyś się tam wspinałem, jak dobrze pamiętam, a raczej tak. Jedna ze skał zwieńczona jest dużym blokiem skalnym, który tworzy okap zwany kapeluszem. Skałka ta nosi nazwę Tata. Obok niej stoi druga baszta skalna, nazywana Mamą oczywiście. Także inne pobliskie skałki mają własne nazwy. Jedna z nich to z mocno przewieszonym wierzchołkiem, nazywana bywa Dziobem, inna Fajką. Na niektóre ze skał poprowadzono piękne drogi wspinaczkowe, choć cała Skalna Rodzina znajduje się w lesie, z niektórych miejsc przy świtach między drzewami można dojrzeć pobliskie sokoliki. Zresztą te prześwity, te gęste lasy i ta cała sytuacja się zmienia, bo trwa wyrąb w wielu miejscach i dzisiaj jest to gęsty las, jutro tam lasu może na przykład nie być. To już nieważne. Przed 1945 rokiem skałki objęte były ochroną jako pomnik przyrody. Obecnie znajduje się na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Południowo-zachodnie stoki Rudzika opadają skalnymi zerwami o wysokości do kilkunastu metrów do głębokiej dolinki oddzielającej górę od leżącej na południe od niej Browarówki. Z kilku miejsc na krawędzi urwiska rozciąga się ładny widok na Browarówkę, a także na położony za nią łańcuch Karkonoszy i fragment Kotliny Jeleniogórskiej. Oprócz skałek, swoistą atrakcją Rudzika są malownicze, kręte jary wcinające się w południowe stoki wzgórza i podchodzące aż pod jego wierzchołek. W wielu miejscach przybierają one postać skalistych wąwozów, nawet o kilkumetrowej wysokości pionowych ścian. Tak, tak. Mniej skałek znajduje się na wyższej o 10 metrów Browarówce. Tutaj kilka niewysokich wychodni skalnych można spotkać na zachodnim i północno-zachodnim stoku góry. Nie dorównują one jednak tym na Rudziku ani swoją wielkością, ani malowniczością. Warto jednak wejść, polecam, na stojącą najwyżej nieco na południowy zachód od wierzchołka skałkę, z której rozciąga się bardzo ładny widok na Karkonosz. Na żadne z obu wzniesień nie doprowadzono szlaku turystycznego, ale można wspiąć się na nielicznymi, nieoznakowanymi ścieżkami. Najwygodniejsze dojście zarówno na Rudzik, jak i Browarówkę prowadzi z przełączki oddzielającej oba wzgórza. Znajduje się na niej węzeł dróg leśnych, którymi można dojść do Karpnik, Wojanowa lub Trzcińska. Bardzo wygodna i ciekawa trasa dojściowa do małych sokolików prowadzi zielonym szlakiem z Wojanowa do schroniska Szwajcarka. Mniej więcej w jednej trzeciej drogi, na tak zwanej polance imieninowej, trzeba skręcić ze szlaku w leśną drogę na południe. Droga wiedzie właśnie przez wspomnianą skalistą dolinkę pomiędzy Rudzikiem a Browarówką, wyprowadzając następnie na rozdzielającą oba wzgórze przełęcz. Tyle Michał Woźniak o miniaturowych sokolikach leżących koło sokolików, zwanych niekiedy także małymi sokolikami, Rudzik, Browarówka. Na mapie znajdziecie bez trudu te miejsca, patrząc na Rudawy Janowickie, na sokoliki. No i będąc tutaj, odwiedzając Krzyżną Górę i Sokolik, te takie miejsca najbardziej znane, warto także wybrać się w najbliższe okolice, bo jest miło i ciekawie. No i ten czas biegnie, pomimo tego, że się fajnie wędruje, trzeba kończyć. Miłego weekendu. Arek Wodarski, dzisiaj korzystałem z Sudetów, miesięcznik, archiwalny numer. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. W każdą sobotę od 8.30 Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem Na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody. Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie. Mini

0: trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Kanal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj pobyt w pałacu na wodzie w Staniszowie. Dwie doby wraz ze śniadaniem, obiadokolacją i masażami w strefie spa. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Z kim chciałbyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Pałac na wodzie w Staniszowie. Komfortowe noclegi, restauracja Kaczka na wodzie oraz strefa spa z działem rehabilitacji. Już 27 czerwca o 18 Pałac na wodzie zaprasza na wyjątkowy wernisaż Joanny Sarapaty. Artystki, której obrazy zachwycają zmysłowością i emocjami. Pałac na wodzie w Staniszowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: 9.
0: Czas na wiadomości.
3: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fale upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi. Na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
4: Diaspora polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
3: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
5: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
3: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
6: W kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
3: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
7: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
3: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Afromeduza i Pasilda. O, tak to wstawać można, tak to można jakoś funkcjonować w sobotę 27 czerwca, nawet jak na zewnątrz jest ile tam? Do 28 stopni już teraz, czy nawet więcej. Dajcie znać w ogóle, jak tam wam się żyje i jakie temperatury pokazują teraz wasze termometry, ale te na zewnątrz i w cieniu, bo te w samochodzie to wiadomo, że one dzisiaj będą szaleć. Swoją drogą, czy przy takiej temperaturze nie powinniśmy przesiąść się na rowery, to nie byłoby głupie, zwłaszcza, że dzisiaj jest rocznica tego, jak w Warszawie w 1920 roku stworzono Polski Związek Towarzystw Kolarskich, a obecnie to Polski Związek Kolarski. O, a u nas startuje...
1: Muzyczne Radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: A w nim również i wasze propozycje. Dzień dobry, kłaniamy się.
2: Reklama. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing powłoki ceramicznej i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Madonna i Like a Prayer. To proszę bardzo, takie ładne rzeczy mamy u nas w programie Best of w Muzycznym Radiu. Za chwilę będą również wasze propozycje, ale zanim to musimy powiedzieć otwarcie i wprost, że to już 12 minut po 9 jest i to jest pora właściwa na to, żeby raz jeszcze sprawdzić.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Jak zwykle chwila oddechu dla tych, którzy powinni teraz dać radio głośniej albo do niego dobiec i żeby mogli usłyszeć, co czeka, czyli dla baranów, które są jako pierwsze w horoskopie, jak zwykle, które to będą mogły dzisiaj całkowicie skupić się na wypoczynku i przyjemnościach, a spontaniczny pomysł poprawi im humor. Ciekawe, co to będzie, czyżby to miały być jakieś zakupy na szybko. Byki zaś chętnie spędzą czas w gronie najbliższych, spokojna atmosfera doda im energii. Bliźnięta będą mogły liczyć na ciekawe wydarzenia i nowe znajomości. Warto otworzyć się na niespodzianki. Raki zapragną zadbać o własny komfort i dobre samopoczucie. Chwila relaksu okaże się bardzo potrzebna, a lwy będą promieniowały dobrym nastrojem. Ich optymizm szybko udzieli się otoczeniu. Panny znajdą idealną równowagę między obowiązkami a odpoczynkiem. Drobne sukcesy sprawią im dużo radości. Wagi będą mogły liczyć na przyjemne spotkania i miłe rozmowy. Dzień przyniesie też wiele pozytywnych emocji. Skorpiony będą potrzebowały chwili wyciszenia i regeneracji. Spokojne tempo dobrze im zrobi. Strzelce chętnie spróbują czegoś nowego i niecodziennego. Odwaga przyniesie im wiele satysfakcji. Koziorożce będą mogły odpocząć od codziennych obowiązków. Warto pozwolić sobie na odrobinę luzu. Wodniki będą pełne inspiracji i dobrego humoru. Kreatywne zajęcia sprawią im duże przyjemności. A ryby będą mogły dziś cieszyć się spokojem i harmonią. Ale nie w sensie, że akordeonem, tylko taką harmonią, wiecie jaką. Bliskość życzliwych osób poprawi też im nastrój w ten jakże piękny dzień, czyli w sobotę 27 czerwca na 187 dni przed końcem roku. Cóż mamy dzisiaj w kalendarzu świąt mniej lub bardziej nietypowych? Otóż Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest. Dzień Szwagra również. Pozdrawiamy i ściskamy wszystkich szwagrów świata. No i Międzynarodowy Dzień Smerfa też jest. Pozdrawiamy wszystkich smerfów. I Światowy Dzień Osób Głucho-Niewidomych też jest. Imieniny mają Joanna, wrażliwa i spokojna towarzyska, Maryla, krytyczna i wszechstronna, szybka w decyzjach, Władysław, wrażliwy, niezależny i pewny siebie, a także Władysława, szczera i serdeczna optymistka. Osoby urodzone 27 czerwca zaś są bardzo wrażliwe i wykazują poczucie odpowiedzialności. Łagodne, nastrojone pokojowo, najchętniej unikają wszelkich nieporozumień i sporów. Dużo przeżywają, ale rzadko to pokazują. Posiadają silną intuicję. Szczęśliwa dla nich cyfra 1, sprzyjający znak zodiaku Strzelec.
2: Muzyczne Red

0: Proszę bardzo, strefa intymna, nie mówiąc nic nikomu, a my mówimy, że pora na pierwszą z waszych propozycji od Lucyny, która wpisała się na naszym Facebooku na Muzyczne Radio. Temnezy znajdziecie. Jeśli jest taka możliwość, poproszę dla moich gości na imprezkę imieninowo-urodzinową moją coś z repertuaru Giorgio Morodera. Bardzo prosimy. O, zagra? Zagra!
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Lucyna z najlepszymi życzeniami. 74 is the new 24.

0: Nigdy nie skrzywdzę, będę zawsze miły, nigdy nie poddam się i w ogóle będę dla was cały czas. To brzmi trochę tak, jakby Rick Astley wiele lat temu postanowił wystartować w jakichś wyborach i obiecywać, ale nie. Swoją drogą, ten gość dzisiaj już odrobinkę starszy jest, ale ciągle nie brakuje mu energii, tej scenicznej, koncertowej energii w życiu prywatnym, tylko już z nieśmiałego takiego rdzielca postanowił zostać bardzo fajnym, sympatycznym panem pełnym czegoś, co nazywa się samowiarą. O, tak w dużym skrócie. A teraz pozwólcie.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Od Zdzisława z Jawora płyną do was paparazzi, dawno niesłyszani dla wszystkich szwagrów świata, bo oni dzisiaj mają swój dzień. A szwagra to można spotkać. Wielu z was ma szwagra, wielu z was nie ma szwagra, ale ktoś inny ma. Natomiast czy ktoś widział kiedyś Smurfa, bo oni dzisiaj też mają swój dzień?

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: 9.30, a o tej porze aż człowiek nie wie, że od 24 do 30 stopni później cieplej będzie, to już wiecie, od 35 do, uwaga, 37 oficjalnie. Jacek się cieszy. Słońca całe mnóstwo, bez chmur, bez opadów niestety, a wiatr to też nas nie schłodzi jakoś specjalnie, bo będzie słaby z południowego zachodu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Cóż jeszcze możemy powiedzieć? Biomet teraz jeszcze jest niekorzystny, a później to będzie bardzo, bardzo niekorzystny. 1019 hektopaskali, ciśnienie optymalne, ale to nas nie pociesza, na tym poziomie pozostanie, ale jakość powietrza w całym regionie, proszę bardzo, wręcz idealna wszędzie na zielono, praktycznie wszędzie. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
6: Tak, już rozgrzany, jeszcze nie ugotowany, ale mówiliśmy o tym rozpuszczaniu się na słońcu. Unikajmy tego słońca, bo dzisiaj po południu będziemy mogli się rozpuścić. A jutro to już nie będzie się miało co rozpuszczać, jeżeli nie będziemy uważać. Czas na raport. Ostrzeżenia o ekstremalnych upałach słychać wszędzie. Alerty i apele są rozsyłane na telefony mieszkańców Dolnego Śląska. Ale jak pokazuje ostatnia sytuacja z Polkowic, takich ostrzeżeń nigdy dość. A sunie do nas fala piekielnych wręcz upałów, ostrzega Ada Szurman.
7: To temperatury realnie zagrażające życiu, przestrzega w mediach społecznościowych dr Roman Szałemej, prezydent Wałbrzycha i kardiolog w tutejszym szpitalu. Apeluje o to, by chronić się w cieniu i klimatyzowanych pomieszczeniach. Otwarte będą wszystkie instytucje miejskie, które są klimatyzowane i można tam uciec przed żarem, który dosłownie będzie lał się z nieba. Niestety przed morderczymi temperaturami nie zdołał uciec pies, którego właściciel zamknął na chwilę w aucie w powiecie w Polkowickim. Kiedy wrócił, pies już nie żył. 27-latek próbował reanimować czworonoga, wezwał też na pomoc służby, ale było za późno. Lekarz weterynarii stwierdził, że pupil udusił się w zamkniętej pułapce. Przebywał w aucie pół godziny, kiedy właściciel wynosił z domu rzeczy i na moment o nim zapomniał. Sytuacja po raz kolejny pokazuje, jak niebezpieczne może być pozostawienie zwierzęcia w aucie, nie mówiąc o dziecku. Na szczęście we Wrocławiu nie doszło do tragedii, kiedy mama półtorarocznego malucha dała dziecku klucze do zabawy i to zamknęło się niechcący w aucie. Wezwała na pomoc służby, które uwolniły maluszka. Służby apelują o rozsądek, o to, by pić dużo wody i wystawiać miski z wodą także zwierzętom. Pamiętajcie o ptakach i zwierzętach domowych, które wychodzą na zewnątrz. Bądźcie czujni w mieście i nad wodą. Czekają nas trudne dni. Jak mówi dr Szałemej, takich upałów jeszcze u nas nie było. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
6: I pozostajemy w temacie. W związku z prognozowaną wysoką temperaturą, a nawet bardzo wysoką, na ulicach Jeleniej Góry zostały rozmieszczone tak zwane kurtyny wodne. To rozwiązanie, które przynosi ulgę podczas upałów. Takie urządzenia stanęły, żeby nie szukać, przy bramie Wojanowskiej na ulicy 1 Maja i na Placu Piastowskim w Cieplicach. Mówi Zbigniew Żońca, rzecznik Jeleniogórskiej Spółki Wodnik.
2: Kurtyny wodne włączamy rano i wyłączamy mniej więcej o godzinie 21. Włączamy je dopiero wtedy, kiedy temperatura na zewnątrz wynosi około 25 stopni, bo kiedy uruchamialiśmy je wcześniej, gdy było 19-18 stopni, po to, żeby działały już wtedy, kiedy zrobi się upalnie, no to część mieszkańców dzwoniła do nas mówiąc, że jak idą, to wiatr wieje, no i po prostu jest im zimno. Kurtyny stoją w dwóch miejscach, na Placu Piastowskim, przy wejściu do parku oraz przy bramie Wojanowskiej na ulicy 1 Maja.
6: Ja myślę, że z tym zimnem, że jest komuś tam zimno, to taka lekka przesada, no ale różnie.
4: Nad morzem nie byli.
6: Bywa, no tak. Słynne jezioro Pilchowickie w gminie Wlań znika w oczach. W potężnym zbiorniku pozostało już niewiele wody. Po raz pierwszy od 50 lat mieszkańcy i turyści mogą zobaczyć dno jednego z najbardziej rozpoznawalnych jezior regionu. Okazuje się, że nie brakuje śmiałków, którzy wchodzą do pustego zbiornika, co wiąże się z ogromnym ryzykiem, ostrzega Artur Zych, burmistrz Wlenia.
8: Przestrzegam bardzo, wchodzenie na same dno zbiornika jest niebezpieczne i bardzo prosiłbym, żeby jednak bardzo uważać i nie robić takich rzeczy, ponieważ tamte naniosy są w różnym stanie i można sobie zrobić krzywdę. Także oglądać jak najbardziej z góry, z pewnej odległości, ale wchodzić już tam nie zalecam, wręcz proszę, żeby tego nie robić.
6: Przypomnijmy, trwająca inwestycja to największy remont zapory w Pilchowicach od jej powstania, która przez ponad 100 lat pełniła funkcję przeciwpowodziową i energetyczną. Obecnie prace mają zapewnić jej bezpieczne funkcjonowanie na kolejne dekady. Zgodnie z harmonogramem jezioro pozostanie puste co najmniej do końca stycznia przyszłego roku, a pełne napełnienie planowane jest dopiero na marzec 2028 roku. Będziemy musieli na to trochę jeszcze poczekać. Kolejny raport o 10.30, a teraz ważne informacje dla śmiałków, którzy zdecydują się dzisiaj wybrać w Karkonosze.
9: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
10: Dzień dobry. W dolnych partiach Karkonoszy na godzinę 8.30 odnotowaliśmy temperatury od 23 stopni na plusie w Świeradowie do 27 w Szklarskiej Porębie i Karpaczu. Bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, bez zachmurzenia i bez opadów. Natomiast w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 17 do 19 stopni, wiatr zachodni 8 metrów na sekundę, bardzo dobra widzialność bez opadów i bez zachmurzenia. I jeśli chodzi o prognozę na dzień dzisiejszy właśnie dla szczytowych partii Karkonoszy, to przewidujemy zachmurzenie małe, natomiast w godzinach popołudniowych może ono wzrosnąć do umiarkowanego, natomiast nie przewiduje prognoza pogody opadów. Wiatr będzie wzrastał, na początku będzie zachodni, później zmieni się na północno-zachodni i te porywy mogą osiągać 13 metrów na sekundę. Przypominamy o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, szczególnie o dobrym nawodnieniu, o nakryciu głowy, również o kremach z filtrem. Mapa szlaków zamkniętych na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego w komunikacie turystycznym. Przypominam również o aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
9: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl. Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
4: Alexinno i French Kiss, piosenka prosto z Kid Planety, frunie od Ani z Kamiennej Góry do was, drogie i drodzy, z pozdrowieniami i uściskami.

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama.
1: Hej dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
4: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie. Mini

0: Gabor, trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Kanal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: Wydawać się może, że ta piosenka traktuje o wyższości Karkonoszy, na przykład takich czy Sudetów w ogólności nad Bałtykiem. Także gdybyście sobie chcieli planować wycieczkę wakacyjną, urlop, no to zdecydowanie mówimy Bałtykowi nie. Oto kulturka i miłość nad morzem.

0: No, zdecydowanie może rozgrzać. Dzisiaj to nawet nie trzeba nad Bałtykiem się rozgrzewać. Wszędzie będzie gorąco. A teraz pozwólcie, właściwa pora na...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Panowie, David Guetta, Alok i Stick Figure i Run Run River poleca się teraz do słuchania jako najczęściej grana piosenka dziś w Muzycznym Radiu.

0: Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze na zakończenie sezonu artystycznego najnowszy spektakl Jest tylko jedna. Na studyjnej scenie, która po długiej przerwie wróciła do obiegu, dwie aktorki i kameralne studium relacji matki oraz jej dorosłej córki, mówi reżyserka Kalina Jagoda-Dębska.
1: Wydaje mi się, że ta przestrzeń jest nasączona wspaniałymi historiami, spektaklami, opowieściami, ale dopiero nasącza się jakimś nowym spojrzeniem.
2: Nazywam się Monika Mikołajczak. Jest to mój debiut na scenie studyjnej. Wydaje mi się, że granie w tak małej przestrzeni wymaga ogromnej cierpliwości, czułości i uważności na partnera, partnerkę, z którym się gra na scenie, i dyscypliny.
0: Spektakle w piątek i w sobotę o godzinie 19, a w niedzielę o godzinie 18. Teraz kosmiczna podróż do świata Stanisława Lema, podczas której czekają widzów wiry czasowe, spotkania z obcymi cywilizacjami i wyprawy w kosmiczną przestrzeń. To wszystko w sobotę na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Dzienniki gwiazdowe to nie tylko klasyka literatury science fiction, to także tryskająca humorem opowieść pełna refleksji i filozoficznej głębi. Początek przedstawienia o godzinie 19 zaprasza Rafał Ksiądzyna, aktor teatru.
3: Powiadano potem, że historię tę zmyśliłem. A co złośliwsi, pozwalali sobie na insynuacje, jakobym miał słabość do... Do kogo? Do czego? Do Zdrojowego Teatru Animacji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w sobotę na godzinę 19. Dzienniki gwiazdowe Stanisława Lema.
0: Do niedzieli w Parku Miejskim w Legnicy będą trwały huczne dni miasta. Polana Angielska w Parku Miejskim tętni życiem, goszcząc topowych polskich artystów, strefy rozrywki oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. Organizatorem wydarzenia jest Legnickie Centrum Kultury, a wstęp na wszystkie koncerty i wydarzenia towarzyszące jest bezpłatny. Szczegółowy harmonogram Dni Legnicy dostępny jest na naszej stronie internetowej muzyczneradio.pl. Ocalone przed zniszczeniem formy zlikwidowanej fabryki porcelany Krzysztof wracają do przestrzeni publicznej. Centrum Ceramiki Unikatowej w Wałbrzychu w piątek otworzyło nową wystawę prezentującą unikalne dziedzictwo przemysłowe regionu. Ekspozycja zatytułowana Archiwum Form pokaże kilkadziesiąt obiektów, w tym figury ludzkie i zwierzęce.
4: Tak, wystawa stanowi kontynuację projektu, który wcześniej gościł już w Zamku Książ pod nazwą Książ w Formie. Nowa ekspozycja w Centrum Ceramiki Unikatowej została jednak poszerzona o dodatkowe eksponaty. Smaku wystawie dodają archiwalne fotografie z zakładu Krzysztof. Wystawa potrwa do 27 września.
0: Przed nami dni pełne pysznego jedzenia, muzyki i atrakcji dla całych rodzin. Festiwal Pasi Brzucha wraca na wrocławskie Partynice. Do niedzieli, jak co roku, nie zabraknie darmowych koncertów. Na scenie wystąpi m.in. Mezo, Leroy i zespół Poparzeni Kawą 3. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji również dla dzieci. M.in. dmuchańce, zjeżdżalnie i tory przeszkód, które zapewnią im dawkę ruchu i świetnej zabawy. Będą też planszówki, zajęcia plastyczne, warsztaty puszczania ogromnych baniek mydlanych czy malowanie buziek przez animatorów. Przypominamy, Festiwal Pasi Brzucha będzie trwał do niedzieli na terenie wrocławskiego toru wyścigów konnych Partynice przy ulicy Zwycięskiej.

0: Phil Collins i Easy Lover to jest jeden z utworów, które uwielbiamy, sięgamy do niego nadal często, a jeśli chodzi o inne rzeczy, które pojawiają się w programie Best Of, to jeszcze mamy, proszę bardzo, nowość taką, co ma miesiąc dopiero mniej więcej. Paula Roma i Sarsa, przyznaje się, za moment wiadomości.
1: Różek

0: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity. Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
4: 10.
0: Czas na wiadomości.
5: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami. Agnieszka Trojanowska, BIS. 8-latka została pogryziona przez psy w Sosnowcu Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych to najnowsze bilansy dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
6: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
5: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Nie wiemy zupełnie, co to znaczy i nawet niespecjalnie nam się chce w tym upale sprawdzać, co jest rzeczą naturalną, co znaczy to Amada Mia Amore Mio, ale obiecujemy, że kiedyś jak się zrobi chłodniej, to trochę będziemy mieli czy więcej czasu i ochoty na to, żeby sprawdzać. Najważniejsze, że ta piosenka jest oznaczona jako kategoria letnia, grać, żeby ludzie się uśmiechali. I takie właśnie numery też się pojawiają w programie, który zwie się Best Of, ale najważniejsze, że w nim do godziny 13 pojawia się całe mnóstwo waszych propozycji. Tutaj droga jest prosta, 757-646-646. To raz, dwa, znaleźć fanpage Muzyczne Radio na Facebooku i tam coś dopisać, pozdrowić, pościskać, albo wysłać nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia, albo wreszcie wysłać maila na emisja@muzyczneradio, pisane razem, @.pl.
1: Muzyczne Radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Uff, jak gorąco, 6:10. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
8: Co się zmieniło?
7: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
1: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
11: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego środka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/diana-ślusarczyk. siepomaga.pl/diana-ślusarczyk.

0: Caesar Sisters, She's My Man. Jakże fajny numer o przewrotnym tytule. A teraz pozwólcie.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Ania Karwan, słucham cię w radiu co tydzień, czyli taki walczyk, jakże delikatny, z fajnym tekstem. Piosenka frunie do Justyny Uściski. Pozdrawiamy.

0: Region na gorąco.
1: Nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo donoszą, we Wrocławiu trwa ewakuacja jednego z akwaparków. Tam liczne siły i policyjne, i strażackie są na miejscu, również i karetki pogotowia. Nikomu najprawdopodobniej się nic nie stało, a rzecz jest bardzo prosta. Doszło do zwarcia w instalacji elektrycznej i najprawdopodobniej, taką informację mamy nieoficjalnie, po prostu ewakuowano ludzi dla bezpieczeństwa, żeby nikomu nic się nie stało.

Perfekt, wszystko ma swój czas. O tym przypomina Mateusz. Pozdrawiamy i ściskamy. I właśnie wszystko ma swój czas. Swój czas będą za moment miały i wiadomości, i kolejna porcja doniesień o pogodzie, która jaka jest, to niczym koń, każdy widzi to specjalnie, nawet chyba nie ma co mówić. Ale obowiązek obowiązkiem jest.

0: Zapraszamy i polecamy się, jest 10.30.
1: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
2: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Kronikarski obowiązek jest taki, żeby powiedzieć, ile na zewnątrz, od 26 na ziemi kłodzkiej do 31 stopni na północnym zachodzie regionu, później od 35 do 37 w cieniu. W słońcu to wiadomo, że będzie więcej słońca, całe mnóstwo, dzień bez chmur, bez opadów, z delikatnym wiatrem z południowego zachodu.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
0: Cieszmy się niekorzystnym biometem, bo za moment będzie bardzo, bardzo niekorzystny. Ciśnienie całkiem 1019 hektopaskali na tym poziomie pozostanie, a jakość powietrza w całym regionie jest wręcz fantastyczna. A teraz Jacek Rogulski, raport regionalny.
6: W szkole podstawowej numer 10 w Jeleniej Górze w ostatnich dniach prowadzona była rekontrola. Wizytatorzy ponownie sprawdzali placówkę po tragicznych wydarzeniach, które, przypomnijmy, miały tam miejsce 15 grudnia ubiegłego roku. Mówi Ewa Skrzywanek, dolnośląski kurator oświaty.
7: Mamy czas na napisanie raportu pokontrolnego. Raport pokontrolny powinien się pojawić 1 lipca. To raport czekamy, natomiast trudno mi powiedzieć, ankieta była widziana przez wizytatorów i proszę Państwa, tutaj niczego nie potwierdzamy. Prokuratura także nie potwierdza żadnych innych rzeczy, to są dane wrażliwe i tutaj jak będzie raport ogłosimy, na pewno przekażemy. To są wrażliwe wewnętrzne sprawy i tutaj nie możemy niczego na razie ogłaszać. Ankiety dzisiaj są bardzo ważnym elementem w edukacji szkolnej. One pokazują dobrostan uczniów w szkole, trudności, sytuacje, które są zagrożeniem dla dzieci, młodzieży, którą ona tak postrzega, bądź jest to potrzeba przygotowania analizy sytuacji, która przecież nie zawsze nauczyciele mają wgląd w relacje interpersonalne uczniów. To jest bardzo ważny element, ankietowanie. I tak jak w każdej szkole ankiety powinny być czytane, przeglądane, bo jeżeli je po coś robimy, tak jak każdy materiał edukacyjny, musi być po coś. Wykorzystujemy je po to, żeby poprawić sytuację w szkole. Jeżeli doszło do zaniedbań, oczywiście, proszę Państwa, wyjdzie to w zaleceniach, wyjdzie to także, jeżeli będą osoby, które nie dopełniły swoich obowiązków, także postawienie przed komisjami dyscyplinarnymi. Pan dyrektor odniósł się do pewnych zaleceń, które pojawiły się w pierwszej kontroli. Poczekamy na raport, na pewno będziecie Państwo mieli do niego dostęp.
5: Muzyczne radio.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Nowoczesny gabinet dentystyczny został otwarty w szkole podstawowej numer 1 w Złotorei. Dzięki nowoczesnej technologii zapewni nowe możliwości diagnostyki i leczenia oraz wysoki standard higieniczny. Zabiegi mają być przeprowadzane sprawniej i szybciej, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotorei.
9: Dajemy do wykorzystania najnowocześniejszy gabinet stomatologiczny w rejonie i to w najstarszej szkole podstawowej w Złotoryi, szkole podstawowej numer 1. Dziękuję bardzo Fundacji KGHM-u za darowiznę w kwocie 120 tysięcy złotych oraz przychodni rejonowej w Złotoryi, panu kierownikowi, za wyposażenie gabinetu w meble. Gabinet jest wyposażony, mamy dentystę, chcemy w przyszłym roku szkolnym skupić się na profilaktyce i namawianiu do tego, jak ważne jest dbanie o jamę ustną.
6: A przed nami bardzo gorący weekend, o tym trąbimy na okrągło, ale warto przypominać, żeby nie wystawiać się na słońce, jeżeli nie jest to potrzebne, a jeżeli już, no to odpowiednio się też zabezpieczyć. A wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. To standard. Policja apeluje, by korzystać tylko i wyłącznie z wyznaczonych i strzeżonych kąpielisk i nie wchodzić do wody po alkoholu, mówi Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
10: Przypominamy, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności i przestrzegania podstawowych zasad. Stanowczo odradzamy korzystanie z niestrzeżonych i tzw. dzikich kąpielisk. Są to miejsca szczególnie niebezpieczne, ponieważ nie są objęte nadzorem ratowników, a dno zbiorników wodnych często kryje liczne zagrożenia. Do kąpielin należy wybierać wyłącznie miejsca odpowiednio oznakowane i strzeżone przez ratowników wodnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo dzieci. Najmłodsi nigdy nie powinni pozostać bez opieki osób dorosłych, nawet jeśli przebywają w płytkiej wodzie. Apelujemy o rozwagę podczas korzystania ze sprzętu wodnego, takiego jak rowery wodne, kajaki, łodzie. Każda osoba korzystająca z tego rodzaju sprzętu powinna mieć założoną kamizelkę ratunkową. Przypominamy również, aby nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Alkohol osłabia koncentrację, zaburza ocenę sytuacji, powoduje nadmierną pewność siebie i znacząco zwiększa ryzyko utonięcia. Korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk.
6: I weźmy sobie to do serca, a przetrwamy ten weekend mimo tych wysokich temperatur. Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, szczególnie jeśli chodzi o wypoczynek nad wodą. Tak więc bądźmy ostrożni, pilnujmy dzieci, no i też pamiętajmy o tym, żeby nie zdarzyło się tak jak ostatnio w Polkowicach. Świeża sprawa, właściciel zostawił czworonoga, który niestety nie przeżył w tym upale. Kolejny raport o 11.30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Idziemy w zakład, że Magda teraz dała swój streaming odrobinkę głośniej. Streaming, bo Magda mieszka w Niemczech i tam nas słucha gdzieś w okolicach Drezna. Pozdrawiamy i ściskamy również wszystkich was, drogie i drodzy, którzy mieszkacie gdzieś za granicami naszej pięknej ojczyzny i tam słuchacie muzycznego radia właśnie za sprawą streamów online. Swoją drogą polecamy naszą aplikację i polecamy, słuchajcie nas również ze strony muzyczneradio.pl.
1: Best of w muzycznym radiu. Tylko najlepsze hity.
0: Andy Dust i Zakaria to za nami, a teraz pozwólcie 21 minut przed godziną 11. Wrócimy do was za chwilę.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w

0: trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Canal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Piosenka w zasadzie opisująca samo życie, jak się jest odrobinkę młodszym niż teraz. Otto, czyli Kabaret, to były lata 90., kiedy panowie tworzyli ten numer, ale on wydaje się nieśmiertelny, bo te historie letnie, wakacyjne, to bez względu na pokolenie, wyglądają prawdopodobnie tak samo. To ulubiona piosenka Doroty, tegoż to ładnego dnia, jak sobota 27 czerwca. A teraz pozwólcie, pora właściwa, czyli 16 minut przed 11 na...
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Panie i panowie, z wielką przyjemnością prezentujemy David Guetta, Alok, Stick Figure i Run, Run, River.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Są takie miejsca, które nie dość, że są fajne, bo są kulturalne, to jeszcze są klimatyzowane i ciemne i to jest dobry pomysł na tę sobotę, żeby wybrać się do kina, kina Lot w Jeleniej Górze, w którym to kinie grają dzisiaj co?
2: Przyznam, że zainteresowałeś mnie tymi wszystkimi kwestiami tak, dotyczącymi tego miejsca, a do tego jeszcze srebrny ekran, a na srebrnym ekranie filmy. Mamy trzy do wyboru. Kinolot tradycyjnie w zasadzie można powiedzieć, że proponuje trzy filmy, zdarza się inaczej, ale tym razem mamy trzy produkcje. Zaczynamy już o godzinie 16. Czytając Lolitę w Teheranie. Azar Nafisi, wykładowczyni literatury po rewolucji islamskiej w Iranie, potajemnie spotyka się ze studentkami, by czytać zakazane książki. To poruszające opowieści o kobiecej solidarności, odwadze i sile literatury na świecie, który próbuje odebrać wolność. Godzina 18. Ojczyzna. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, który warto obejrzeć. Jest to poruszająca opowieść o relacji Thomasa Manna i jego córki Eryki, rozgrywająca się w powojennych Niemczech w cieniu rodzącej się zimnej wojny. O! Jest coś tu chłodnego, czyli zimna wojna. Jakby co, to możemy to sobie powtarzać. Zimna wojna, prawda? I idziemy do kina Lot. Wspólna podróż do Frankfurtu, do Weimaru. Z Frankfurtu do Weimaru staje się dla bohaterów czymś więcej niż tylko trasą przez kraj po katastrofie. To także droga przez rodzinne napięcia, pamięć, miłość. I pytanie o tożsamość. To o godzinie 18, a o 19.45 hit. Robin Hood, koniec legendy. Robin Hood naznaczony latami przemocy. Mocy zostaje ciężko ranny i dostaje szansę na nowy początek. Gdy staje w obronie bezbronnej dziewczynki, jego walka staje się nie tylko walką o życie, ale też o odkupienie. Pozytywne recenzje. Robin Hood, koniec legendy, to przykład na to, i tu uwaga, że w Hollywood nawet z czegoś pozornie ogranego, no bo wszyscy wiemy, że filmy o Robin Hoodzie powstawały, można zrobić pomysłowe dzieło. Czy film każdemu przypadnie do gustu? Żeby się o tym przekonać, trzeba go najpierw obejrzeć. Zapraszamy, godzina 19.40. 45 do kina Lot w Jeleniej Górze, ale wybrać możecie dowolny film. Mamy trzy podwójne zaproszenia na dowolnie wybrany spektakl, seans.
1: Tak jest. 757 646 646. Polecamy.

Awenturę i obsesją najbardziej letnia z letnich piosenek, taka idealna do leniwego tańca, chociaż komu by się chciało tańczyć na 6 minut przed 11. Chyba, że w radiu pojawi się Ryszard Rynkowski z takim oto ładnym, też letnim numerem. Oto bananowy song, a z bananowych rzeczy to tylko koktajl zmrożony z odrobiną lodu i wody mineralnej gazowanej mocno. Tego wam życzę. Składzajcie się, bądźcie dla siebie mili, pożyczajcie sobie pieniądze. Radek Bajor, do usłyszenia.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
3: Skoda.
4: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
6: Autopromocja.
7: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 11.
7: Czas na wiadomości.
9: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych. To skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
10: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
9: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
11: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
9: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
7: To były wiadomości.
5: Muzyczne Radio.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Avatar, ogień i popiół.
4: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: No właśnie, kto by tam patrzył na Egipt czy Chorwację, jak na Dolnym Śląsku już mamy wakacje i to jeszcze jakie?
1: Muzyczne Radio Lato.
0: 27 dzień czerwca, no i oficjalnie pierwszy wakacyjny weekend. Myślę, że dla wielu jest to powód do radości. Dzisiejszy dzień będzie naprawdę gorący. Żar przez cały dzień będzie lać się z nieba. Z nas na pewno pot, no ale lepiej zmoknąć od upału niż od deszczu. Wielu z was może myśleć już o odpoczynku, o tym, gdzie wyjechać, odetchnąć przez ten piękny letni okres. No i dobrze się składa, bo dziś po godzinie 13 komuś z was takie wakacje sprezentujemy. I to w nie byle jakim miejscu, bo w zabytkowym pałacu na wodzie w Staniszowie, jednej z pereł Dolnego Śląska. A żeby tak się stało, wystarczy wysłać SMS-a z odpowiedzią na pytanie, z kim chciałbyś, chciałabyś spędzić urocze dwa dni w pałacu na wodzie. Koszt takiej wiadomości to 2,46 z VAT, także myślę, prawie za darmo to uczciwa cena. A jeśli chodzi o muzykę, to również spełnią się wasze marzenia, bo do godziny 13 trwa weekendowy Best Of i dziś wyjątkowo chłodno. Zachęcam was do tego, aby podzielić się waszymi propozycjami. Facebook, e-mail, telefon, aplikacja mobilna. Tutaj możecie się z nami skontaktować. Ja was witam na falach Muzycznego Radia, Patryk Osica. Dzień dobry, mamy 17 minut po godzinie 11. No i z racji pory przywitajmy naszą piosenkę dnia. I tutaj też będzie bardzo wakacyjnie, bo przeniesiemy się prosto do słonecznej Grecji. Przed nami Two Pilot i One Night in Mykonos.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w Parku

0: Gabor, trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Kanal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
2: Minęła godzina 11.30.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
2: Zbliżamy się do temperatury maksymalnej, a ta ma wynieść 36 stopni w cieniu. Obecnie średnia wynosi 31 na plusie. Niebo jest bezchmurne, no i mimo tego, że warunki są piękne, to także niebezpieczne. Pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu. No i do godziny 18 warto unikać długiej, bezpośredniej ekspozycji na słońce. Na barometrach 1020 hektopaskali i ciśnienie się obniża.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: A co słychać w regionie od strony informacyjnej? O tym już Jacek Rogulski.
5: No, zaczniemy od tego, co wczoraj było niesamowicie istotne, a dzisiaj już się po prostu zaczęło. W Zespole Szkół Technicznych i Branżowych Handlówka w Jeleniej Górze w piątek podsumowano mijający rok szkolny. Dyrekcja, wychowawcy i pracownicy niepedagogiczni otrzymali od absolwentów szkoły branżowej kwiaty w podziękowaniu za trud włożony w ich edukację.
6: Karina Kolignan, czwarta TF. Obecnie nie będę iść do piątej. Nie było najłatwiej, ale doszliśmy do tego, że jest zakończenie roku, idę do następnej klasy, z czego się bardzo cieszę. Jak najbardziej pozytywnie. A dzisiaj właśnie jadę na wakacje, więc bardzo się tym cieszę, a na wakacje tak, wakacje dalej, to bardziej tutaj z znajomymi korzystać z możliwości różnych.
7: Prawie 11 tysięcy dzieci i młodzieży kończy rok szkolny, rozpoczynają wakacje.
8: Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
7: A co mogę życzyć na wakacje? Przede wszystkim słońca, może nie aż tak dużego jak teraz, i udanych, wspaniałych wakacji, ale przede wszystkim bezpiecznych. Chciałbym, żeby wszystkie dzieci bezpiecznie spędziły te wakacje, żebyśmy we wrześniu spotkali się z powrotem w szkołach. To tego przede wszystkim im życzę.
8: No i oby tak było, oczywiście. Tymczasem fala afrykańskich upałów nabiera siły. W niedzielę termometry na Dolnym Śląsku mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają, że dopiero w następnych dniach mogą pojawić się zmiany związane z nadejściem frontów atmosferycznych. Na razie musimy być gotowi na bardzo wysokie temperatury i silne nasłonecznienie. Miejskie kąpieliska mogą być dobrym miejscem ochłody i wypoczynku, tym bardziej, że od dzisiaj obowiązują zniżki na bilety wstępu do Term Cieplickich w Jeleniej Górze. Informuje Zbigniew Żońca, rzecznik spółki.
9: I tutaj jest ważna rzecz, że posiadacze jeleniogórskiej karty mieszkańca, jestem z Jeleniej, dzieci, młodzież oraz studenci do 26 roku życia mogą od soboty skorzystać z 50% zniżki na dwugodzinny pobyt w strefie basenowej. Ważne jest to, że aby skorzystać z ulgi, oprócz aktywnej karty mieszkańca, należy okazać także aktualną legitymację szkolną lub studencką. Życzymy wszystkim uczniom, wszystkim jeleniogórzanom, młodym studentom bezpiecznych, radosnych wakacji oraz przyjemnego pobytu w Termach Cieplickich. Zniżki na wejście na teren cieplickiego ośrodka będą obowiązywały aż do końca wakacji.
8: A przypomnijmy, że wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia, przegrzania organizmu, a w skrajnych przypadkach do udaru cieplnego. Szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci oraz osoby przewlekłe, chore, a także zwierzęta. Pamiętajmy o tym. W piątek w Western City w Ścięgnach blisko Karpacza wystartowała kolejna już edycja Rozmawiając z koniem. U podnóża Śnieżki aż do niedzieli spotykają się miłośnicy koni z całego świata, aby dowiedzieć się jak najwięcej o tych stworzeniach. Swoje wykłady i pokazy mają specjaliści od weterynarzy, stomatologów, aż po behawiorystów, mówi Jerzy Pokój, organizator imprezy.
10: Bo każdemu się wydaje, że Rozmawiając z koniem to jest tak, jak my w tej chwili rozmawiamy. Jest to tekst w stosunku do słowa do słowa. Natomiast z koniem jest rozmowa niewerbalna, fantastyczna, spokojna. Im więcej masz takiego spokoju i zrozumienia mózgu konia, czyli rozumiesz, co on w danym momencie, kiedy podajesz jakąś decyzję poprzez niewerbalny sposób porozumiewania się, kiedy on to odbiera, on jest wtedy spokojniejszy, uważny i łatwiej jest z nim prowadzić dialog do tego, co chcemy. Czy chcemy pojechać na spacer, czy chcemy pojechać do lasu, czy chcemy wygrać zawody, znaczy może wystartować w zawodach, bo to z tym wygraniem, to wiecie Państwo, jest różnie, ale wystartować. To są wszystko etapy, które musimy przygotować konia, ale bez wiedzy o jego mózgu, czyli funkcjonowaniu, w co on przyjmuje do wiadomości, a czego nie i co może zrealizować, a czego nie, poprzez dotyk, poprzez przesunięcie, poprzez balans, to tak to wygląda. No mamy całą plejadę fantastycznych wykładowców, od pana Mazurka oglądaliśmy jego przepiękny przejazd i pokaz tych bryczek czterokonnych, no to jeszcze mamy panią ze Stanów Zjednoczonych, Jack Ballou, która pokaże nam wszystko to, co koń stara się zrozumieć w przekazie niewerbalnym człowieka. To jest wicemistrzyni świata w ujeżdżeniu i wicemistrzyni olimpijska w ujeżdżeniu. Więc to, co mówi, jest oparte o sukces w sporcie.
1: Wojciech Ginko. To jest cała wielka nauka. Jak nauczyć konia, żeby się nie bał tego, czego się nie ma bać. Mówię na przykład o koniach, które służą w policji, powiedzmy, czy w wojsku. One się nie mogą bać. Konie, które chodzą do wysokiego sportu, też nie powinny się bać. No bo jak się spłoszy koń w czasie przejazdu jakiegoś ujeżdżeniowego, no to będzie bieda, prawda? Konie do nauki jazdy konnej też muszą być uodpornione na różne stresy. W Anglii powszechnym widokiem jest to, że jedzie dziecko na rowerze i kucyka prowadzi na lince po ruchliwych ulicach. Nikogo to nie dziwi. U nas jeszcze tak daleko to nie poszło.
5: I to wszystko w tym raporcie. Kolejne informacje z regionu w tą upalną już sobotę o 12.30.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Niezastąpiona Natalia Zastępa, no i Saska. Taki deszcz w upał byłby zbawieniem, ale spokojnie, bo to niemalże na pewno stanie się już w poniedziałek. Warto skorzystać z warunków, które oferuje nam obecny weekend i lato, ale także rozsądnie, no bo taka pogoda jest równie niebezpieczna jak piękna. Z powodu upałów w Hiszpanii w tym tygodniu zmarło już ponad 200 osób, a obecna temperatura na Dolnym Śląsku jakoś bardzo nie różni się. Pamiętajmy, aby dać sobie moment wytchnienia, szczególnie jeśli pracujecie na zewnątrz. No i taki moment orzeźwienia czeka nas w najbliższym czasie za sprawą Davida Guetty i A-Locka. To właśnie oni zachęcają nas do tego, aby wskoczyć do rwącej rzeki. Przed nami Run, Run, River.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: słońce świeci, pogoda jest piękna, no czego chcieć więcej?
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Mamy 8 minut do godziny 12 i w międzyczasie zadzwoniła do nas Kamila ze Złotoryi ze specjalną dedykacją, bo dla swojej mamy Agnieszki, która obecnie słucha nas w ogrodzie. Tak, Agnieszko, to dokładnie o ciebie chodzi, pozdrawiamy cię. No i z tego co wiadomo, bardzo lubisz Celine Dion i to właśnie ona zaśpiewa dla ciebie w najbliższych minutach. Przepiękna kompozycja, która powstała na podstawie harmonii drugiego koncertu fortepianowego Sergiusza Rachmaninowa. No i to właśnie ten koncert otworzył także wakacje dla wszystkich muzyków Filharmonii Dolnośląskiej jako zwieńczenie obecnego sezonu artystycznego. Wszystkim wypoczywającym w tym okresie, nie tylko uczniom i studentom, życzymy momentu oddechu. No a teraz posłuchajmy All By Myself.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000. Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 12.
0: Czas na wiadomości.
2: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie ostrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiet, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
3: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
2: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca. Reklama.
2: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
3: Hej dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: No właśnie, Stefan może, a ja nie. I co wtedy począć?
1: Muzyczne Radio Lato.
0: To była formacja Sunny Lato 2000, utwór, który przesłał do nas Wojciech z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy pragną jeszcze więcej słońca. Ciebie również pozdrawiamy, Wojciechu, no i dziękujemy. A jeśli wy macie jakieś utwory w zanadrzu, gdzieś schowane za pazuchą, no to koniecznie podzielcie się nimi z resztą słuchaczy. Tym bardziej, że to ostatnie minuty best of tuż przed spotkaniem na top30.pl. Czekamy na was na Facebooku Muzyczne Radio, w aplikacji mobilnej, gdzie możecie się nagrać, pod telefonem 757-646-646 albo adresem e-mail emisja@muzycznyradio.pl. Przed nami natomiast zupełna nowość, która przeniesie nas prosto na grecką wyspę Mykonos, a zagrają dla nas Two Pilots, Toby Rose, One Trick Pony, no i One Night in Mykonos.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Don't worry, be happy.
1: Nie przejmuj się, cokolwiek by to nie było, minie. A to był Bobby McFerrin i teraz ręka do góry. Kto się dał porwać i śpiewał razem z Bobbym. Świetny wokalista jazzowy, w dodatku utwór bez żadnej warstwy instrumentalnej. I jak widać i słychać, nawet bez instrumentów można zrobić hicior. Chociaż jakby się czepić, to przecież głos jest też instrumentem. To była propozycja od Tomasza Spieńska, który napisał do nas maila, no i przesyła słoneczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy muzycznego radia. Za moment pojawią się u nas bracia Kacperczyk i Fukaj, zaśpiewają nam o potworach z szafy, ale najpierw spotkanie z Moody Watersem i parowym Stellarem.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją.

0: Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie. Mini

0: Trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Canal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
2: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego środka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk. siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk.
3: Minęła godzina 12:30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: 33 stopnie to obecnie średnia w cieniu. Wydaje nam się, że jest około 36 ze względu na tak zwaną patelnię, lampę albo po prostu nasłonecznienie. A jeśli chodzi o dzisiejsze wartości maksymalne, będzie to 36 na plusie w cieniu i tyle osiągniemy około godziny 16. Wiatr północny, porywy do 25 km na godzinę. Ciśnienie obniża się na barometrach 1020 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A przed nami część informacyjna. Przedstawi ją Jacek Rogulski.
6: Przed nami afrykańskie upały, a my będziemy mówić o utrudnieniach dla kierowców. Zmotoryzowani w Świdnicy muszą przygotować się na utrudnienia w centrum miasta. Fragment ulicy Księcia Bolka Świdnickiego zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Zmiany wejdą w życie z powodu inwestycji mieszkaniowej i potrwają blisko miesiąc. Materiał Jacka Zycha.
7: Świdnicki magistrat zapowiada całkowite wyłączenie z ruchu odcinka drogi w samym centrum miasta. Chodzi o fragment kluczowej arterii, na której rozpoczynają się prace związane z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych. To wymusiło wyznaczenie alternatywnych tras dla samochodów. Mateusz Jadak z Biura Prezydenta Miasta Świdnicy apeluje do kierowców o cierpliwość.
8: Tak, muszą się uzbroić w cierpliwość, ponieważ fragment ulicy Księcia Bolka, ten od skrzyżowania z ulicami Jagiellońską i Łukasińskiego, zostanie zamknięty dla ruchu kołowego do 22 lipca. Związane jest to z inwestycją Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które buduje tam budynek wielorodzinny, w związku z czym ta droga będzie nieprzejezdna.
7: To właśnie Mateusz Jadak z Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Prace będą prowadzone na odcinku łączącym dwa ważne skrzyżowania. Żeby ominąć to miejsce, wyznaczono objazdy przez sąsiednie ulicę Jagiellońską i Chrobrego w kierunku placu Świętej Małgorzaty.
8: Taka informacja ważna dla mieszkańców, że ci, którzy mają zlokalizowane tam swoje domy, będą mogli zaparkować auta pod nimi, ponieważ ruch będzie dla nich dopuszczony, ale tylko i wyłącznie dla mieszkańców, którzy tam mieszkają.
7: Blokada potrwa do 22 lipca bieżącego roku, a w nowo budowanym budynku przy ulicy Księcia Bolka Świdnickiego znajdzie się 41 mieszkań pod klucz od 1 do 3 pokoi z garażem podziemnym. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2026 roku. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Temperatura na termometrach idzie do góry. Trudno wybrać lepszą pogodę na obchody stulecia Krainy Słońca. To jedno z legnickich RODOS, które jako Sonnenland zaczęło kwitnąć w 1926 roku.
9: Obchody zapowiadają się bardzo hucznie i lekko nawiązują do dni Legnicy. Będą odznaczenia dla zasłużonych działkowców, zasadzenie jubileuszowego drzewa, urodzinowy tort i zabawa do niedzielnego rana.
10: Maria Bartosiewicz, jestem prezesem rodzinnego ogrodu działkowego Kraina Słońca w Legnicy przy Alei Rzeczypospolitej. Ogród powstał w 1926 roku i w tym roku obchodzimy stulecie powstania naszego ogrodu. Wydaje nam się, że ten kasztan, nasz znak rozpoznawczy na środku ogrodu, wydaje nam się, że on był zasadzony w chwili powstania naszego ogrodu, bo jest wiekowy, jest olbrzymi.
9: No śmiało przyjmijmy, że on ma te 100 lat na pewno.
10: Dokładnie tak.
9: Niech mi pani powie, dlaczego zapraszacie ludzi działkowiczów i nie tylko ich, akurat na godzinę 13 w sobotę.
10: Dlatego, że jak ustalaliśmy uroczystości jubileuszowe, to jeszcze nie wiedzieliśmy, że w tym dniu też ratusz będzie organizował Dni Legnicy. Więc zorganizowaliśmy zorganizowaliśmy od 13 nasze uroczystości, żeby potem ci, co będą chcieli, to sobie pójdą do parku na uroczystości Dni Legnicy.
9: Nie próbowaliście zaprosić Lady Punk na przykład?
10: Nie, tego żeśmy nie próbowali. W każdym razie zaprosiliśmy wszystkich przedstawicieli ratusza, sejmiku wojewódzkiego. Pan Kropiwnicki również potwierdził przybycie na naszą uroczystość. No i oczywiście wszyscy działkowcy, którzy tworzą historię tego ogrodu. Dla dzieci również od 13 do 16 będą dmuchańce, będą animacje dla dzieci. Tu już działkowcy też utworzyli kurtynę wodną, bo ze względu na te temperatury, jakie będą panować. Także no, miejmy nadzieję, że to nam się uda. Dokładnie tak. Najpierw do nas na ogród, a potem już kto będzie chciał, to zostanie. Kto będzie zainteresowany imprezą w parku, to pójdzie.
9: Nie można zapomnieć o kapsule czasu pod kamieniem pamiątkowym. Być może ze zdjęciami marchewki, pietruszki czy jabłka zebranych w 2026 roku. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: I jeszcze jedna, kolejna już magiczna noc świętojańska, tym razem w stacji turystycznej Orle. Zaprasza gospodarz tego miejsca, organizator Stanisław Kornafel.
11: Sobota, niedziela, to jest 27 i 28 czerwca. Jak każdego roku odbędzie się kolejna magiczna, muzyczna noc świętojańska. Zagra kilka zespołów, charakter muzyki różny, bo i mamy kilka zacnych kapel bluesowych z bardziej żywiołową muzyką, ale też mamy zespoły, które śpiewają szanty, czy piosenkę turystyczną. Wszystko to są nasi przyjaciele, którzy jak co roku w różnych składach wspierają Orle, organizując naszą magiczną, muzyczną noc świętojańską. Oczywiście w programie obowiązkowym w sobotę szukanie magicznego kwiatu paproci, konkurs Wicia Wianków, no i dobra zabawa na zewnątrz dla wszystkich chętnych po to, żeby odpocząć, moczenie nóg w wizerze. Upał ma być 40 stopni na górze. U nas, proszę pamiętać, 10 stopni mniej. Serdecznie zapraszam.
6: To będzie wyjątkowo upalny weekend. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policja apeluje, by korzystać z tylko wyznaczonych i strzeżonych kąpielisk i nie wchodzić do wody po alkoholu, ostrzega Edyta Bagrowska, oficer prasowej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
12: Przypominamy, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności i przestrzegania podstawowych zasad. Stanowczo odradzamy korzystanie z niestrzeżonych i tzw. dzikich kąpielisk. Są to miejsca szczególnie niebezpieczne, ponieważ nie są objęte nadzorem ratowników, a dno zbiorników wodnych często kryje liczne zagrożenia. Do kąpieli należy wybierać wyłącznie miejsca odpowiednio oznakowane i strzeżone przez ratowników wodnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo dzieci. Najmłodsi nigdy nie powinni pozostać bez opieki osób dorosłych, nawet jeśli przebywają w płytkiej wodzie. Apelujemy o rozwagę podczas korzystania ze sprzętu wodnego, takiego jak rowery wodne, kajaki, łodzie. Każda osoba korzystająca z tego rodzaju sprzętu powinna mieć założoną kamizelkę ratunkową. Przypominamy również, aby nigdy nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Alkohol osłabia koncentrację, zaburza ocenę sytuacji, powoduje nadmierną pewność siebie i znacząco zwiększa ryzyko utonięcia. Korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk.
6: Dodajmy, że podczas upałów należy przede wszystkim unikać długiego przebywania na słońcu, zwłaszcza w godzinach największego nasłonecznienia. Zaleca się noszenie lekkiej, przewiewnej odzieży oraz nakrycia głowy, a także regularne picie dużej ilości wody i uzupełnianie elektrolitów. Warto również stosować kremy z filtrem UV oraz przebywać w cieniu. I to wszystko w sobotnich raportach regionalnych Muzycznego Radia. Na więcej informacji z regionu tradycyjnie zapraszamy w poniedziałek rano. A póki co życzymy wszystkim słuchaczom Muzycznego Radia i sobie także wszystkiego chłodnego. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
8: Po reklamie.

odkąd u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerni.

0: bez końca. No i oczywiście Artur Rojek.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Wielki przebój, który ostatnimi laty podbijał falę muzycznego radia. Z Arturem usłyszymy się jeszcze po godzinie 13 w najnowszej zapowiedzi jego nadchodzącego albumu. Wakacyjny, piękny czas, pełen wolności, ale nie dla wszystkich. No i na pewno nie dla Davida Getty, który niezależnie od pory roku zasypuje nas przebojami od lat. No i nie inaczej będzie w tym przypadku. David oczywiście pomyślał o tym, jaką mamy porę roku i proponuje nam wszystkim skok prosto w nurt rzeki. Także jeśli ktoś ma ochotę i potrzebę się ochłodzić, no to koniecznie dajcie głośniej przed nami Run River.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Cześć, tu Jacek Opolskie. Ja poproszę adekwatnie do pogody Solar Vision Winter. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy Cię i dziękujemy. No i zdecydowanie będzie to przydatne. Dajcie głośniej, niech powieje trochę chłodem i kto by pomyślał, że tak skomplikowany utwór Vivaldi skomponował dla sierot, które uczyły się grać w weneckim sierocińcu Ospedale della Pietà.
3: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca. Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Milion Europejczyków doświadczył dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega KidsAlert. Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczył dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
6: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoralny. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
5: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy KidsAlert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. KidsAlert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę. Top 30.pl.
3: Nowość.

0: wakacje na top30.pl.
1: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Po reklamie.
0: Top30.pl.
3: Nowość. Hej, tu Vixen, słuchacie listy Top

0: stara dusza, no i zupełnie nowy Vixen.
1: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: No i moi drodzy, to ten wyjątkowy moment, bo po raz pierwszy podczas wakacji spotykamy się z naszą listą Top 30.pl. Patryk Łasica, witam wszystkich miłośników polskich brzmień i myślę, że dziś wielokrotnie pozytywnie się zaskoczycie, bo mam dla was mnóstwo wakacyjnych perełek. Oprócz nowości, które już zabrzmiały, był to Vixen i Stara Dusza oraz Myk Dwa Kroki. Swoje premiery zaprezentują Michał Kisielewski. Pojawi się także Zalia, Wielki Powrót Przebiśniegów w towarzystwie Czarny Hi-Fi i jako czwarta nowość, męskie granie orkiestra. No i myślę sobie, że dziś nie tylko przez muzykę ktoś z was może tańczyć, bo także z radości. Tak jak wspominałem, czeka na was finał konkursu Freetime. Tym razem do wygrania był pobyt w bajecznym pałacu na wodzie w Staniszowie. Także jeśli wysyłaliście SMS-y, to trzymajcie telefony w gotowości, bo mogę za moment dzwonić. No a teraz przywitajmy trzecią nowość, która oficjalnie dołącza do walki o wasze głosy. Będzie to Dawid Podsiadło i Na Błysk.
2: Top 30.pl. Nowa

0: Były momenty, a to była Kasia Sienkiewicz i zapowiedź jej nadchodzącego solowego krążka. W ubiegłym tygodniu była na pozycji 30 jako nowość, dziś już z numerem 27 plus 3 punkty. Gratulujemy. No a teraz czas na Artura Rojka, który również pracuje nad nowym materiałem. Usłyszymy jego utwór Gruby Mały.
1: Wakacje na top30.pl.
2: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd.

0: Top30.pl na wakacjach.
1: Reklama.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Spadnij! Będzie odlotowo!
3: Zogerlitz, Citauer Strasse 43, www.naszemyślnikzo.pl.
4: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za free.
1: Po reklamie.
3: Top30.pl.

0: Babie lato, co chcę, to mam, no bardzo adekwatnie do obecnego momentu na naszej antenie.
1: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Pałac na Wodzie w Staniszowie.

0: jest najbardziej opiekuńczym tatą na świecie, także wydaje mi się, że na pewno zasługuje na taką chwilę wytchnienia. I powiedzmy nam, czy słucha nas twój mąż, czy wie już o tym wszystkim?
1: No właśnie, słucha nas. Powiedziałam, żeby włączył radio.
0: Okej, okay, a jest w domu, czy gdzieś w garażu majstruje może coś?
1: No, w tym momencie jest w domu.
0: Okej, także myślę, że niespodzianka będzie naprawdę udana, bo czekają na was przykładowo masaże w strefie spa, jest także śniadanie, obiad, kolację, no i oczywiście macie zapewnione noclegi w przepięknym apartamencie. I zapytam cię jeszcze, powiedz mi, czy myślałaś może odnośnie jakiegoś planu na ten wyjazd, jakby miało się udać?
1: Właściwie nie myślałam, na pewno będę musiała naszego kochanego synka oddać do babci i będziemy odpoczywać.
0: Powiem ci, że dobrze się składa, bo tak naprawdę macie mnóstwo czasu i wcale nie musi być to też podczas wakacji. Voucher można wykorzystać od 1 lipca aż do 20 grudnia, także ewentualnie nawet jakby się teraz nie udało, albo byłoby za gorąco, to można w późniejszym okresie również ten nocleg zarezerwować. Gratuluję ci raz jeszcze. Myślę, że na pewno miło ten czas spędzicie. Zostań ze mną proszę na antenie, za moment ci wytłumaczę, jak odebrać od nas nagrodę. I resztę słuchaczy od razu uczulam, bo tak naprawdę to nie pierwszy, nie ostatni konkurs na falach muzycznego radia, tak zawsze jak podczas wakacyjnego okresu. Pozostańcie w pełnej gotowości. Kolejne konkursy już za tydzień, a my wracamy na top30.pl i słyszymy się z Sarsą.
2: Free Time w muzycznym radiu. Sponsorem konkursu jest Pałac na Wodzie w Staniszowie. www.pałacnawodzie.com
3: Top30.pl. Na wakacjach.

0: Top 30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: To była Sarsa, jej najnowszy utwór Czy będziemy się pamiętać, w ubiegłym tygodniu na pozycji 28, dziś już 24. Gratulujemy. Właśnie minęła godzina 13.30. Wydaje mi się, że to jest moment idealny na to, aby sięgnąć po pierwszą premierę. A w niej przywita nas Zalia, jedna z

0: najbardziej rozpoznawalnych artystek na naszej scenie. W roku 2025 swoją premierę miał jej drugi krążek pod tytułem Serce, który odniósł naprawdę wielki sukces. W międzyczasie pojawiła się także gościnnie w utworach Mroza, Kubaja, Kłebona Fide, brała udział w projektach takich jak Babie Lato czy Męskie Granie, wydała także mini album z Żabsonem, niedawno również śpiewała z Dawidem Podsiadło, no ale tak jak widać, pracuje również nad swoim materiałem. Usłyszymy utwór Tylko Mnie Kochaj. Jest to zwiastun nadchodzącego trzeciego już albumu artystki. I jak mówi, to mój ukochany, wyczekany i ulubiony numer, jaki napisałam. Zapowiada nową erę, a tym samym nadchodzącą trzecią płytę. Jest o mnie, ale też trochę o każdym z nas. O bezwarunkowej miłości, której tak bardzo wszyscy pragniemy. Która po prostu jest, akceptując nasze wszystkie kolory. Po czasie myślę, że to też pewnego rodzaju manifestacja, a więc dla wszystkich, którzy szukają miłości, niech się dobrze słucha.
1: Top 30.pl. Nowość.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity. Reklama.
1: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
5: Po reklamie.
6: Top30.pl. Na wakacjach.

0: Metro i niepamięć. Dziś na pozycji 20, minus 3 punkty przez tydzień. Jeśli uważacie, że powinni być wyżej, no to telefony w dłonie i głosujemy na stronie muzycznyradio.pl.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Mamy 13 minut do godziny 14, za moment w kalendarzu także lipiec, ale wcale nie przeszkadza to przebiśniegom, które ponownie wyszły do nas, no i odsłaniają przed nami kolejny fragment albumu Sen Multiplayer. Nazywa się on Melatonina, w nawiasie Dzień, no i w związku z nim zaprosiły do wspólnego tworzenia innego artystę, czarnego hi-fi, nagradzanego i doskonale rozpoznawalnego producenta, który nadał utworom zupełnie nowy wymiar. Jest on bardzo energetyczny, no i może się podobać, zresztą jak mówi sam Czarny. Współpraca z przebiśniegami była dla mnie wyjątkową przyjemnością. To zespół z własnym, bardzo wyrazistym językiem muzycznym. Dlatego najciekawsze w tej pracy było nie tyle wyznaczanie nowego kierunku, co wejście w ich świat i sprawdzenie, dokąd wspólnie można go popchnąć. Dla producenta możliwość poruszania się wśród tak jakościowych melodii, tekstów i pomysłów to jest po prostu luksus. Przy Melatoninie mogłem dołożyć swoją energię do czegoś, co już miało silną tożsamość. I właśnie takie twórcze spotkania cenię najbardziej. W zasadzie, czekając na premierę, od razu zaczynam tęsknić za energią, jaką przynosi praca nad tą piosenką. Sprawdźmy więc, jak to wszystko brzmi.
1: Top 30.pl. Nowość.

0: Plus.
1: Maciej Musiałowski i Flora Plus. 4 punkty od ostatniego spotkania. Jest na miejscu 18. Za moment sprawdzimy, co słychać nowego w wielkim świecie, ale najpierw jeszcze spotkanie z Marcinem Maciczakiem i Bryską. Przed nami grawitacja.

0: promocje na top30.pl.
1: Reklama. Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie.

0: Gabor, trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Kanal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
2: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za free.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
0: Czas na wiadomości.
5: Obława za nożownikiem zakończona. Mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyznę poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
6: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Masywie Leśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
5: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 km ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy, obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
7: Ich największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast jest to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
5: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.

0: jestem wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nie wszystko zależy od nas.
4: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
3: Co się zmieniło?
4: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Oszczędni tankują taniej.
7: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
8: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
9: Po reklamie.
10: Top30.pl. Na wakacje.
11: Siemanko, z tej strony zespół Leniwiec.
12: Słuchacie listy Top30.pl i naszej nowej piosenki.

0: A jest to jeden z najlepszych rytmów na wakacje oczywiście.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
0: Jeleniogórski Leniwiec, no i ogromny skok, szczególnie jak na leniwca, bo byli na miejscu 24, a dziś już są na pozycji 13. A to, moi drodzy, oznacza, że słyszymy się w drugiej części naszego spotkania na Top30.pl. 11 minut po godzinie 14, no i czas najwyższy na trzecią dzisiejszą premierę, a w niej Michał Kisielewski, który powraca z nowym singlem pod tytułem Bezpańskie Psy. Jedna z najbardziej romantycznych propozycji w jego dotychczasowym dorobku, jak można przeczytać w materiałach prasowych, jest to piosenka o letnich nocach, spontanicznych decyzjach i emocjach, które pojawiają się wtedy, gdy rozsądek schodzi na dalszy plan. Michał jest także z nami na Facebooku, tak jak i spore grono słuchaczy. Bardzo miło was widzieć, no i ciebie również. I pozwolę sobie zacytować to, co powiedziałeś do odbiorców w związku z premierą. Każdy zna włóczenie się po mieście, tak trochę bez celu, a może czyimś śladem, kiedy nadzieja, że coś się jeszcze tej nocy wydarzy, nie pozwala nam jej skończyć. Jesteśmy wtedy zwykle upojeni pocałunkami, a każdy ghosting łamie nam serce. Sama kompozycja stworzona jest w takim stylu indie rockowym, są także akcenty symfoniczne. No i jak przyznaje sam autor, końcówka utworu zawiera nawet dosłowne wycie do księżyca. Koda to dosłowne wycie jak pies, niefortunnie nagrane, zanim zbiorową wyobraźnią zawładnęło AU z Love is Blind, śmieje się i dodaje: na początku lata, które tradycyjnie sprzyja nagłym zauroczeniom, nocnym rozmowom i historiom, które zostają z nami na długo, Bezpańskie Psy mogą okazać się soundtrackiem dla wszystkich tych, którzy tego lata planują zakochać się choćby na chwilę, albo i na całe życie.
1: Top30.pl. Nowość.

Miejsce 12 i Martyna Baranowska. Berlin, ogromny skok, bo w ubiegłym tygodniu był na miejscu 20, no a dziś już plus 8 punktów. Za moment poznamy finałową dziesiątkę, ale najpierw jeszcze spotkanie z Anią Szlagowską. Ile? I tutaj również spory postęp, bo plus 7.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze stopani wchodzi za free.
5: Już 28 czerwca w niedzielę handlową wielkie wydarzenie w parku handlowym Przystanek Karkonosze w Miłkowie.

0: trener piłki nożnej UEFA, reporter meczowy i współprowadzący program Turbo Kozak w Kanal Plus Sport. Więcej na Facebooku. Przystanek Karkonosze. Czekamy na Was w niedzielę 28 czerwca.
1: Po reklamie.
2: Top30.pl. Na wakacjach.
3: Hej, nazywam się Krzysztof Zalewski, a to jest polska lista hitów Top30.pl w muzycznym radiu.

0: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
1: A to był Aleksander Szalonek, który dziś wskoczył na pozycję 8, a był 14. Gratulujemy. Właśnie minęła godzina 14.30, no i została nam jeszcze jedna nowość do sprawdzenia. I jak wiecie, albo za moment się dowiecie, tegoroczna orkiestra męskiego grania zaskoczyła nas, no i nagrała nie jeden, a dwa hymny. Miesiąc po premierze nareszcie trio w składzie Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia powrócili do nas z utworem Tańcze, również przez nim skomponowany. No i tak jak poprzednik, obił się on naprawdę szerokim echem. Teraz pozostaje tylko kwestia tego, który z utworów pasuje bardziej wam. No i uważacie, że który jest lepszy. Możecie oczywiście to pokazać i zadecydować, głosując na stronie muzyczneradio.pl w zakładce top30.pl. Koniecznie posłuchajcie, no i za moment dowiemy się także, kto dotarł do finałowej piątki.
2: Top30.pl.
0: Nowość.

0: Hej dzieciaki! Gotowi na super zabawę? Wpadajcie do Krainy Zabawy, ogromnego dmuchanego placu zabaw w Olszynie. Czekają wielkie zjeżdżalnie, skoczne dmuchańce i mnóstwo śmiechu. A dla małych i dużych organizujemy imprezy pełne atrakcji. Kraina Zabawy, Olszyna Wolności 87.
1: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
2: Po reklamie.
3: Top30.pl. Na wakacjach.
4: Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Top30.pl. Tylko polskie topowe hity.
2: Kwadrans do godziny 15, a za nami miejsce piąte. No i niestety dziś orkiestra męskiego grania poza trójką najlepszych, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i może właśnie robi nam się miejsce na najnowsze tańcze, kto wie. Na pozycji czwartej przed nami Natalia Grosiak w kontrastowym Zimno-Ciepło. No i uwaga, fanfary, trójka najlepszych, brązowy medal chwyta Młody W na moment. No i miejmy nadzieję, że to będzie dłuższy moment. Gratulujemy. Srebro wędruje do Jaśka Piwowarczyka. Halo Houston wylądowało na miejscu drugim. No i mamy duży skok przez mocną konkurencję, bo z miejsca ósmego. Gratulujemy. A na samym szczycie, dokładnie tak jak w przypadku ostatniego spotkania, Kuba i Kuba, stygnie lato. No fajnie by było, jakby stygło. Za moment, po godzinie 15, czeka na was spotkanie z kolejnymi wakacyjnymi hitami, a waszym przewodnikiem będzie Dawid Wencel. Ja dziękuję za dziś. Patryk Łasica, chłodno was żegnam. Pamiętajcie o tym, aby dzisiaj wypić więcej niż zazwyczaj, chociaż o ten dodatkowy litr wody oczywiście, no bo inaczej byłoby ciężko. Udanego dnia i do kolejnego spotkania już niebawem.
3: Top30.pl. Na wakacjach.

0: wakacja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
2: Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
3: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
4: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze 100 pań wchodzi za free.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106 i w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
7: Skoda.
8: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 15.
1: Czas na wiadomości.
10: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze dwie godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
11: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekką nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
10: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączania klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne także dla aktorki doświadczenie, potrwa jeszcze 2 godziny w ramach Malta Festival.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Moscana i Cascading. Oficjalnie, co prawda, wakacje rozpoczynają się w poniedziałek, ale jako że wczoraj chyba było zakończenie roku, tak? No to już można uznać, że wakacje mamy.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Wakacje wakacjami, ale lato to jest na pewno i w kalendarzu, i za oknem. Człowiek w takiej sytuacji no to cieszy się bardzo, że pracuje w radiu, a nie w telewizji, gdzie trzeba się umalować, gdzie trzeba się ubrać tak bardzo szczególnie i wizyjnie, nazwijmy to tak. No a w radiu można sobie pozwolić na trochę więcej, można sobie też wyobrazić takiego radiowego prezentera dzisiaj. Ale może lepiej nie pobudzać tej wyobraźni zbyt mocno, bo później to, co się zobaczy, to się tak szybko nie odzobaczy. A gorąco jest, to prawda, i gorąco będzie w ciągu najbliższych minut, w ciągu najbliższych godzin również. I człowiek tak czasem dzisiaj zastanawia się, co tu z siebie jeszcze zdjąć, żeby już było przyjemniej, a jeszcze było przyzwoicie, ale chyba takiej recepty i takiego złotego środka dzisiaj nie odnajdziemy. Ale co odnajdziemy w kalendarzu świąt nietypowych? Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Mamy również Dzień Szwagra. Co to dzisiaj ze szwagrem można poczynić? No chyba tylko wzajemnie się powachlować. Światowy Dzień Smerfa mamy również i Światowy Dzień Osób Głucho-Niewidomych. Dawid Wencel, witam i zapraszam na najbliższe godziny z Muzycznym Radiem do godziny 17:00 Festiwal Wakacyjnych Hitów, a później Hit Planeta.
1: Lato
2: z Muzycznym Radiem. Reklama.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99.

0: B2B tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Strachy na Lachy, a już teraz informacje ze świata muzyki.
1: Muzyczne radio.
2: Jeśli pytacie, co dobrego u Feliksa Jena, Luny i zespołu One Republic, to odpowiedzi na wasze pytania znajdziecie u nas w ciągu kilku najbliższych minut. Kolejne spotkanie z Music News startuje na dobre. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Feliks Jen łączy siły z cenionym na całym świecie artystą popowym Omarem Rudbergiem w singlu Siren. Płynny, pełen emocji elektropopowy utwór powstał z myślą o długich letnich nocach i imprezach na dachach budynków. Łącząc charakterystyczną elektroniczną produkcję Feliksa Jena z ciepłym i urzekającym wokalem Omara, utwór Siren zachowuje idealną równowagę między wrażliwością i energią parkietu. Numer rozpoczyna się spokojnie i nastrojowo, stopniowo rozwijając się dzięki melodyjnym wokalom i swobodnemu rytmowi, by ostatecznie przerodzić się w chilloutowy elektroniczny hit, który już możecie usłyszeć na falach muzycznego radia. Teraz dobre wieści z naszego rodzimego muzycznego podwórka. Luna zapowiada premierę Fairy Pop. Album ukaże się lada moment i będzie najbardziej ambitnym oraz najbardziej osobistym projektem w dotychczasowej karierze artystki. Powstały w całości za granicą materiał prezentuje zupełnie nową jakość, zarówno pod względem muzycznym, jak i wizualnym, otwierając nowy rozdział w twórczości Luny. Fairy Pop to świat zbudowany na pograniczu współczesnego popu, wyobraźni pełnej magii i filmowej estetyki. Album łączy chwytliwe melodie z rozbudowanymi historiami, tworząc spójną opowieść o marzeniach, miłości, iluzjach i odnajdywaniu własnej tożsamości. To właśnie na tym wydawnictwie Luna po raz pierwszy w pełni prezentuje swoją nową, artystyczną tożsamość.
1: Music News.
2: Music News prawie na koniec, koncertowo. Po wielkim sukcesie trasy Escape to Europe Tour 2025 i wyprzedanym koncercie w Łodzi, zespół One Republic wraca do Polski w ramach From Europe with Love. Już 30 czerwca One Republic wystąpią w Tauron Arenie Kraków. Grupa ponownie zachwyci polską publiczność swoim energetycznym show pełnym największych przebojów, wśród których na pewno nie zabraknie takich piosenek jak choćby Apologize, Sunshine Ain't Worried czy Counting Stars. Ryan Tedder i jego przyjaciele na koncercie w Krakowie 30 czerwca. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery, które lądują już na falach muzycznego radia. Wspomniani przed momentem Feliks Jen i Omar Rudberg z nagraniem Siren, Loke i Vision z utworem Weekend i Cedric and Shibui z piosenką Where Did It Go. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.
1: Muzyczne radio. Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia,
0: której posłuchamy jeszcze raz właśnie w tej chwili. Two Pilots, Toby Rose i One Trick Pony w nagraniu One Night in Mykonos.

Chyba nikogo by nie zdziwiło to, że na Kubie może być dzisiaj nawet chłodniej niż na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze 35 stopni, no to gdzie znaleźć ochłodę? Może pojechać do Wrocławia? Ale nie, tutaj też 35, w Legnicy nawet 37, w Wałbrzychu 34, no to może wskrobać się na Śnieżkę, czyli pomyśleć tak jak pewnie tysiące innych dolnoślązaków. 25 stopni na najwyższym szczycie Sudetów. Właśnie w tym momencie toż to prawdziwy upał, jak na Śnieżkę. Ale dzisiaj wszędzie bardzo, bardzo gorąco. O pogodzie więcej o 15.30. Teraz Lady Gaga i Bruno Mars.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
1: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
3: Kilkuletnia Diana cierpi z powodu schorzenia genetycznego. To zespół Retta, który pojawił się nagle i zmienił wszystko w życiu rodziny. Widok cierpiącej córeczki napawa smutkiem. Mimo to rodzice czynią wszystko, by zahamować postęp choroby. Każda godzina terapii to inwestycja w lepszą przyszłość dziecka. Szansa na lepszą jakość życia Diany. Poszukiwania właściwego środka medycznego zakończyły się sukcesem. Klinika w Chicago podjęła się leczenia dziewczynki. Okazuje się, że koszt terapii zdecydowanie przekracza możliwości finansowe rodziny. Słuchaczy, zapraszamy do udziału w zbiórce na powyższy cel. Podaję adres do wpłat siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk. siepomaga.pl/Diana-Ślusarczyk.
0: Pogoda.
4: Dzisiaj na pewno nie ma mowy o jakichkolwiek opadach, za to jest mowa o wysokich temperaturach. Dzisiaj od 35 do 36 stopni, jutro nawet od 37 do 39 i kto wie, być może na dolnośląskich nizinach niektórzy na termometrach zobaczą w cieniu 40 stopni. Trochę chłodniej będzie w poniedziałek, jeżeli można w ogóle użyć takiego słowa, bo od 30 do 34 stopni na początku przyszłego tygodnia, wtedy mogą pojawić się na Dolnym Śląsku opady deszczu i burze i ten front będzie zwiastował już ochłodzenie, bo od wtorku od 24 do 27 stopni warunki biometeo dzisiaj bardzo niekorzystne, a ciśnienie na stałym poziomie.
0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
4: I czy te muzyczne wspomnienia nas trochę ochłodzą? Sprawdźmy. Robert Gawliński i Przebój sprzed lat. Sherman.
5: Spod

Festiwal wakacyjnych hitów i coś bardzo miłego do posłuchania. Mae Stephens i Meghan Trainor, Mr. Right. No to teraz coś szybkiego na nie, na żadną rozgrzewkę. Ale do potupania nogą na pewno. Afro Mental i Rockin' Rolling Love.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Nie wszystko zależy od nas.
7: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
6: Co się zmieniło?
7: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: Klub Seven Heaven Legnica zaprasza na mega imprezy. Już teraz, w sobotę 27 czerwca, po raz pierwszy odwiedzi nas Robot Robert. Sztuczna inteligencja przejmuje parkiet i konsolę w siódmym niebie. Robot Robert po raz pierwszy w klubie Seven Heaven Legnica. Gramy na dwóch parkietach. Do 22.30 pierwsze stopani wchodzi za free.
10: 5 inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
11: Po reklamie.

0: Bardzo to przyjemne wspomnienie. All Saints i Pure Shores sprzed lat.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Czyli dla odmiany coś bardzo nowego, David Guetta, Alok i Run, Run, River.

0: Festiwal Hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: Wyjątkowy, bo bardzo wakacyjny i oczywiście z latem się kojarzący. Ale to były lata 80. i wtedy na plażach z takich małych tranzystorowych odbiorników radiowych wydobywały się bardzo często właśnie takie dźwięki. Vamos a la playa. Może nie jest to zespół wielu przebojów, ale ten chyba był tym największym. Rigueira.

Czy znalazła się choć jedna osoba wśród słuchaczek i słuchaczy Muzycznego Radia, która by się nie uśmiechnęła przy tym nagraniu? Dzika, dzika bomba. Tak to śpiewamy po polsku. Teraz Emo nie mówiła nic, ale my powiemy, co słychać w kraju i na świecie już za 2 minuty.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 16.
0: Czas na wiadomości.
4: Internauta usłyszał zarzuty, zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń. Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffi Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
5: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
4: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffi Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
6: Kochamy muzykę.
7: Mimo że 16 minęła, no to dzisiaj bez coveromanii, przerwa wakacyjno-letnia. Spotykamy się z tym programem ponownie we wrześniu. A teraz festiwal wakacyjnych hitów. I tę godzinę rozpoczynamy od Start the Fire. To Alcazar.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
2: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
3: Po reklamie. Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.

0: Robimy wszystko, aby dzisiejszą muzykę dopasować do pogody za oknem. Co prawda piosenka bez lata w tytule, bez wakacji w tytule, ale goniąc za cieniem, jakże aktualna, Ewelina Flinta.
1: Jak się

All I Wanna Do Is Rock With You, Inner Circle. W takim właśnie przeboju z lat 90. No to teraz prawdziwy klasyk, który zawsze podczas wakacji, podczas lata nam towarzyszy. I teraz wyobraźnią przenosimy się do Włoch.

0: Chicka Bomb i Dan Balan, a teraz też uruchomimy wasze wspomnienia.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Aiko, Aiko i Captain Jack.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Pięć inicjatyw KGHM Polska Miedź S.A. zostało wyróżnionych w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Prezent z okazji urodzenia dziecka. Kampanie promujące badania profilaktyczne. Miedziowe pszczoły. Pączek ze szlachetnym nadzieniem. Oraz pilotażowy projekt KGHM Lab. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lat należy do najważniejszych przeglądów inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.
3: Po reklamie. Pogoda.
4: I mamy rekordzistę dzisiejszych upałów. Rekordowe miasto z rekordowymi wartościami. 38 stopni notują termometry w Głogowie. Nieco chłodniej 37 w Legnicy, Lubinie i Polkowicach. 36 mamy w Zgorzelcu, Lubaniu, Bogatyni, Jaworze, Środzie Śląskiej, Złotoryi i Lwówku Śląskim. 35 we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Świdnicy. 34 w Karpaczu i w Kamiennej Górze. 33 Świeradów w Wałbrzych, a 32 w Szklarskiej Porębie. Na Śnieżce już tylko 23. Godzinę temu mieliśmy 25, a na Szrenicy mamy 26 stopni. Jutro ciąg dalszy upałów, a ochłodzenie takie dość odczuwalne dopiero w poniedziałek.
5: Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed Wami kolejny wyjątkowy numer.
4: Wyjątkowy to mało powiedziane. Danza Kuturo i Lucenzo.

0: Dzisiejsza pogoda też ma swoje minusy i plusy. Minus jest taki, że gdyby było trochę chłodniej, to pewnie czulibyśmy się lepiej, a plus taki, że trudno wyobrazić sobie bardziej wakacyjny początek właśnie wakacji. Wakacje przez duże W przy takiej aurze.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: No to teraz wspominamy wielki przebój jeszcze z lat 80. Smooth Operator, Shadeadu kiedyś, a później Electro Swing Orchestra Cover, między innymi, bo piosenka coverowana przez wielu artystów.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Po reklamie.

0: Oj tak, lato to nie tylko upały, nie tylko wygrzewanie się na plaży, ale czasami rodzące się uczucie. To długotrwałe, może przelotne. Mark Medlock, Summer Love.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. W najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
0: Samuel Sartini i Amanda Wilson.

To Train i mega hit sprzed lat Drive-By. Wiadomości z kraju i ze świata coraz bliżej, bo już za 6 minut najświeższe doniesienia o 17, a do tego czasu 1.8L.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Po reklamie.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 17.
3: Czas na wiadomości.
5: Nie żyje 50-letni Polak, zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu. Podczas tej fali upałów zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
6: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
7: Kiedy dzwonić na 112?
6: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
5: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: A po 17:00
3: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
8: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
3: Hit Planeta startuje na dobre.
4: Chcieliśmy, żeby przyszło lato, ale czy aż takie? W każdym razie, jeżeli jesteście z nami gdziekolwiek, czy pod zadaszeniem, czy przy jakimś wentylatorze, czy po prostu wachlujecie się gdzieś w swoim ogródku pod jakąś lipą albo brzozą, no to i tak witamy Was bardzo serdecznie. Chciałoby się powiedzieć gorąco, ale dzisiaj uciekamy od tego słowa i chłodzimy się jak tylko się da. Być może również uda się ochłodzić Was muzycznie, chociaż akurat te przeboje, które prezentować będziemy Wam do samej godziny 20, są bardzo gorące, bardzo wakacyjne i gwarantujemy, że bardzo miło spędzicie z nami czas przez najbliższe godziny. Mowaker Roads, Nobody's Else, a także MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door. To są te utwory, które listę opuściły, ale już niebawem usłyszycie te nagrania, które wskoczyły na ich miejsce. Dawid Wenzel, witajcie, zapraszam, hej, hej.
8: Hit Planeta.
3: Rodzą się potężne hity.
4: I rodzi się właśnie ten hit, między innymi. Mamy nadzieję, że tak się stanie. Jamie Jones, Camden Cox, State of Mind. Z poczekalni.

0: Najpierw Jamie Jones i Camden Cox, State of Mind, a teraz również z poczekalni Ray Dalton i Go Dead High.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: No to sprawdźmy, co działo się podczas wczorajszego, również bardzo upalnego wieczoru. W ramach pierwszej trójki Vice-esque Memories. To wczoraj, piątek. A skoro już jesteśmy przy wczorajszym lądowaniu, no to zaglądamy również na pozycję drugą. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: chcę tylko słońce czuć, no to bardzo proszę. Pewnie usatysfakcjonowani i to nawet bardzo. Dziś Gibbs, Ego for Money, ostatni dzień lata, wczoraj na pierwszym.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Andrew Ryle.
4: Cześć, tutaj Ewa Nejsowska.
5: Hey guys, I'm Enrique Iglesias.
6: Hi, this is Tamei from Pragma.
7: Hello Poland, this is Halion. Turn it up. This is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Słowo się rzekło, nowości, premiery, no i te nagrania, na które oczywiście głosujecie i dzięki temu trafiają do zestawienia Hit Planety. Dzisiaj podczas sobotniego lądowania mamy taki oto debiut.
1: Nowość
8: na Hit Planecie.
0: I pan przedstawi się sam.
9: Hello, I'm DJ Antoine. I'm sending you a big hello to all Hit Planeta fans.
0: Dziękujemy bardzo za pozdrowienia, no i oczywiście gramy ten numer, który dzisiaj pojawia się jako nowość na miejscu 40. Never Stop the Party.

0: One Night in Mykonos, Two Pilots, Toby Rose, One Trick Pony, a przed nami Poczekalnia. Hit Planeta.
1: To tutaj rodzą się potężne hity.
0: Zagramy wam dzisiaj chyba dość sporo numerów z muzycznej rezerwy. Oto kolejny Fritz Kalkbrenner, Everything in Between.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
1: Po reklamie.
3: Hello, I'm DJ Antoine.
4: Hi, hello, this is Kate Ryan.
5: Hey, I'm Mogwai.
6: Hey, everybody, this is Ina.
7: Hey, John Gibbons here, and you're listening to Hit Planeta, your favorite music chart on Muzyczna Radio.

0: Harrisem. Artyści połączyli siły, by stworzyć pełen emocji klubowy banger, w którym euforyczna energia idealnie przeplata się z ponadczasową melodyjnością, znakiem rozpoznawczym ich twórczości. Pozostajemy w temacie nowości. Tyla robi kolejny wielki krok w stronę nadchodzącego drugiego albumu studyjnego A-Pop i prezentuje nowy singiel Is It Love? Utwór będący następcą świetnie przyjętych singli She Did It Again z udziałem Zary Larson oraz mega hitu Chanel to kolejny dowód na jej unikalne podejście do mieszania gatunków muzycznych. Ta iście letnia fuzja idealnie łączy wokalny kunszt artystki z wciągającą muzyczną historią. Muzyka Tyli trafia jednocześnie na parkiety i prosto w serce. Artystka stworzyła brzmienie, które porusza ciała, ale pod płaszczykiem klubowych rytmów kryje osobiste opowieści, a single Is It Love doskonale to pokazuje. Wokalistka z pełną szczerością pyta w nim, czy to miłość, jeśli przez nią nie płaczesz, by zaraz potem dodać, to nic nie znaczy, jeśli nie widzę łez w twoich oczach. Ten emocjonalny ładunek osadzony na mocnym, tanecznym bicie to dokładnie to zestawienie, które sprawia, że jej zawrotna światowa kariera zachowuje intymny, autentyczny charakter. Music News. Wygląda na to, że fani zespołu The Rasmus będą mieli powody do radości. Fińska formacja ogłosiła trasę koncertową po Polsce, w ramach której zagra aż 4 koncerty na początku przyszłego roku. Zespół The Rasmus odwiedzi Gdańsk, Poznań, Wrocław i Kraków, prezentując zarówno swoje największe przeboje, jak i najnowszy materiał. Grupa, jak wiadomo, od lat cieszy się ogromną popularnością dzięki charakterystycznemu połączeniu mrocznego rocka, chwytliwych melodii i elektronicznych elementów. The Rasmus na koncertach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, 3 lutego przyszłego roku. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Zalia z nową piosenką Tylko kochaj mnie. Jonata z nowym singlem Flipside i The Bausa z propozycją I Wanna. Tomek Dudkiewicz, Music News. Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music News. To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Kolejna w ogóle na Hit Planecie, ale dziś pierwsza, bo to Forever Never Came i Benji. Nowe nagranie, na które oczywiście możecie oddawać swoje głosy, jeśli tylko przypadnie wam do gustów. Słuchajcie się uważnie, bo to świeża nuta. Premierowo wam dzisiaj gramy. Muzyczneradio.pl, Facebook, albo aplikacja, albo poczta mailowa emisja@muzyczneradio.pl. Tak? Głosujecie.

0: To Cakes i Cola na 36. A teraz z panią się bardzo miło przywitamy.
1: Cześć kochani, z tej strony Zalia i słuchacie Hit Planety w muzycznym radiu.
0: I posłuchamy nowej piosenki. A nosi tytuł Tylko kochaj mnie.
2: Nowość
3: na Hit Planecie.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
3: Hi, we are Bleng & Jones.
4: Hello, here Jane.
5: Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode.
6: How are you? I'm Nelly Furtado.
7: Yo, yo, yo, everybody. It's Rico Benasconi and you are listening to Hit Planeta on Muzyczna Radio, my favorite radio station.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
9: Hello, everybody. Here's H-Connect and Rockaway. You're listening to our new single on Muzyczna Radio.

0: Może nie taki wielki szok, to tylko trzy oczka w górę w stosunku do wczorajszego zestawienia Age Connect Rock Away Shock.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 33 i oby to nagranie rzeczywiście, tak jak w tytule, powędrowało bardzo wysoko. Tego życzymy tej piosence Dance Nation i High.

0: Better Times, Robin Schulz i to jest miejsce 32. To nagranie, które przed nami dopiero ma szansę zagościć na którejś z przyporządkowanych pozycji. Nagranie nosi tytuł Flipside.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.
0: A panowie przedstawią się sami.
3: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.

Dzisiaj to rzeczywiście w większości chyba spędzamy czas w lokalach takich klimatyzowanych, no chyba, że ktoś jest odważny i na przykład dzisiaj gdzieś w ogródkach działkowych na przykład grilluje, chociaż temperatura rzeczywiście chyba nie jest ku temu sprzyjająca, ale muzyka, dobra muzyka chyba jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła w przeciwieństwie do upału, więc bądźcie z nami. No i słuchajcie kolejnych utworów, które mamy dla Was uporządkowane. Od miejsca 40 do pierwszego, Mark Leon. No i on właśnie w tym utworze, który jest coverem Vali de l'Amour. I to jest już miejsce 30, czyli tym sposobem otwieramy trzecią dziesiątkę, zamykając jednocześnie tę czwartą. A za chwilę wiadomości z kraju i ze świata.

0: Wakacje na hit planecie.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 18.
3: Czas na wiadomości.
5: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów. Pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy Straży Pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upałach. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
6: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
5: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: A po 18:00
3: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
7: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
4: Tym razem ten nowy numer nosi tytuł Siren, a ten pan to właśnie on.
8: Hey, I'm Felix Yin and you're listening to Hit Planeta.

0: Świetne nagrania z muzycznej rezerwy. Najpierw Felix Yen i Omar Rudberg Siren, a teraz Ellie Goulding i Black Prada Dress.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Po reklamie.
8: Hello, this is Robin Thicke.
9: Hey guys, it is Alexandra Stan.
10: Hey, this is Shaggy.
11: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
12: Hey, hey, hey! We are Mövö and you're listening to your favorite Hit Planeta on Mosyczne Radio.
13: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: Wiosny Hit. Na miejscu numer
1: 27. Najpierw wystąpił w programie The Voice of Poland, później zasiadł w jury Eurowizji 2026, a nazywa się Jasiek Piwowarczyk. To jego nowa piosenka Halo Houston. Nie czekaj.

0: włosku Guaglione oznacza chłopiec. Agatino Romero, Leandro da Silva w tym nagraniu zaprezentowali się na 25.
1: Hit Planeta.
2: To tutaj rodzą się potężne hity.
0: Zatem zaglądamy po raz kolejny do rezerwy i gramy nową piosenkę od Madonny. Love Sensation.

0: Za nami French Kiss, Alexino i to było miejsce 24. Już za chwilę usłyszycie kolejną, już drugą dziś absolutną premierę. Nagranie, którego jeszcze być może nie słyszeliście, chociaż może natknęliście się na playliście muzycznego radia wśród absolutnych nowości na to nagranie. Posłuchajcie, jak brzmi Morandi i Miss Call Alleluja w propozycjach do kolejnych lądowań planety pełnej hitów.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Twinsing, Evangia i Perfect on Paper, i sami przyznacie, że utwór perfekcyjny i doceniony waszymi głosami dzisiaj na pozycji 22, a już za chwilę na 21 Mikolas and Trips.
1: Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
2: What's up, it's Nick, Afrojack.
3: Hey guys, I'm Dash Berlin.
4: Hey, I'm Son of a Dory.
5: Hey, what's up, this is Showtek.
6: Hello Poland, what's up? This is Gregor Soto and you're listening to Hit Planeta on Muzyczny Radio. Hit Planeta.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: I to w takim bardzo niewiosennym, wakacyjnym wydaniu. Wiosna nie tak dawno się zakończyła, rozpoczęły się wakacje i to w dodatku w jaki sposób, jak gorąco za oknem. Janusz napisał, my nie grillujemy, siedzimy w cieniu, moczymy głowy i słuchamy listy, więc niech bez odpowiedzi pozostanie pytanie, jak i w czym moczycie te głowy, Januszu? Ale ważne, że jesteście z nami, ty i twoja, być może rodzina, twoi przyjaciele. Napisał Janusz jeszcze, słuchamy na działce z aplikacji moje głosy tradycyjnie na 3 premiery. Oczywiście zaliczone. Mirek, serdecznie witam i pozdrawiam zacnego redaktora Dawida, dziękuję. No i zacne grono radiosłuchaczy. Etykieta, jak widać, w dalszym ciągu w cenie. Pozdrowienia również dla Agnieszki, no i Grzegorz. Grzegorz to nam dzisiaj zrobił dzień. Witam z chłodnej i deszczowej Irlandii. Pozdrawiam wszystkich hit planetarnych słuchaczy i słuchaczki. Grzegorzu, no to nie wiemy, czy ci zazdrościć, czy też ty możesz nam zazdrościć. Prawie 40-stopniowe upały w Polsce na Dolnym Śląsku. A Grzegorz w chłodnej i deszczowej Irlandii słucha muzycznego radia i planety pełnej hitów. No i kto teraz jest z nami? Nagranie nosi tytuł If It Ain't Us. No to przywitajmy się bardzo ładnie.
1: Hello, I'm Deep End and this is Hit Planeta. New music and the best artists every day at Muzyczne Radio. If it ain't

0: Pięć oczek w górę powędrowało to nagranie od wczoraj. Wczoraj na 22, dzisiaj na 17. Another i 54 Ultra. Talk to you. No to przed wiadomościami zmieści się jeszcze nagranie z pozycji 16.
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: I na pewno warto posłuchać bardzo uważnie. Sarah Angels właśnie z tym nagraniem ostatnio podbija Hit Planety i nie tylko Hit Planety. Bardzo wam się podoba to nagranie, a nosi tytuł Celebration.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama. Burmistrz miasta Lubań, Grzegorz Wieczorek, zaprasza na Splot Festival. Wyjątkowe święto muzyki, kultury i spotkań w sercu Lubania. Przed nami dni pełne koncertów i wydarzeń artystycznych. Średniowieczne miasteczko, dawne rzemiosła tkackie i snycerskie oraz warsztaty z naturalnej kuchni. Na scenie muzycznej w sobotę 4 lipca gwiazdą wieczoru będzie zespół Big Cyc. A w niedzielę 5 lipca Wojciech Baranowski. Splot Festival to lato pełne emocji, gdzie historia splata się z tradycją. Zabierz bliskich i bądź częścią festiwalu w Lubaniu.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 19.
3: Czas na wiadomości.
5: Utrudnienia na Zakopiance po pożarze autobusu. Nowy rekord temperatury padł dziś w Niemczech, ale nie tylko. Kontrolę rowerów w Krakowie. Miasto funduje bezpłatny serwis i drobne naprawy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowcy jadący Zakopianką muszą liczyć się z utrudnieniami. Na jednym pasie ruchu w kierunku Krakowa na wysokości Mogilan doszło do pożaru autobusu. Najprawdopodobniej przegrzał się silnik pojazdu. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili autobus. Nikt nie odniósł obrażeń. Większość pasażerów stanowiły osoby pełnoletnie, to uczestnicy wycieczki z Kalwarii Zebrzydowskiej. Nowy rekord temperatury odnotowali Niemcy na wschodzie kraju. W stacji pomiarowej w Drewic w Saksonii-Anhalcie termometry wskazały 41,5 stopnia Celsjusza. W kraju odwoływane są pociągi z powodu upału. Pod Berlinem popękała nawierzchnia autostrad. Dziś rekordową temperaturę zanotowali też Czesi, 40,6 stopnia. Dania informuje o rekordzie dla temperatury w czerwcu, to 37 stopni. W poprzednich dniach rekordy temperatury padały m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Do Wenezueli docierają ratownicy z zagranicy. W ostatnich godzinach do dotkniętego trzęsieniem ziemi kraju dotarło 17 samolotów, którymi przyleciało ponad 1600 ratowników. Pomoc wysłały władze Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, a w drodze są ekipy z Holandii, Niemiec i Włoch. Podwójne trzęsienie ziemi, które nawiedziło w środę północną część Wenezueli, spowodowało rozległe zniszczenie m.in. w Caracas i leżącym na północ od stolicy stanie La Guaira. Oficjalny bilans mówi o 920 zabitych i ponad 3000 rannych, ale według ekspertów rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa. Miejskie kontrole rowerów powróciły w Krakowie. W wybrane dni w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny jednośladu, a serwisanci w miarę możliwości usuną też drobne usterki, mówi Anna Majdecka z magistratu.
6: Kontrole stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to sprawdzenie innych elementów konstrukcyjnych, napompowanie opon, nasmarowanie łańcucha.
5: W tym roku kontrole w Krakowie potrwają do 20 września. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: A po 19:00
3: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
7: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Kolejną mocno nową propozycją do listy.
8: Mocno nową i bardzo weekendową, bo nosi tytuł Weekend Loek Vision.

0: Wciąż pani się chwali, że kupiła bilet, ale niestety cały czas w muzycznej rezerwie. Zofia Alaja, a wcześniej Loek, Vision i Weekend. To są propozycje do kolejnych lądowań.
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Avatar, ogień i popiół w Disney+.
9: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
8: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
10: Wcale się nie poddają!
11: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
8: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
12: Ogień zszedł z boczem góry.
8: Avatar, ogień i popiół.
11: Stajemy do walki!
8: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com. Po reklamie.
13: Witajcie kochani, tutaj Kleo.
14: Cześć, tu Wojtek Łuszczykiewicz, zespół Wideo.
15: Witam kochani, tutaj Ruda z zespołu Red Lips.
16: Cześć, tu Tomasz Organek.
17: Rach, witajcie, tutaj Sarsa. Słuchacie muzycznego radia i Hit Planety. Hit Planeta.
0: Wszystkiego, co piękne wam życzymy. Beautiful Freaks teraz z 15 od tej pani.
18: Hi, this is Meek and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Lądujemy na pozycji numer
1: 12 i witamy się z panem.
2: Hello everybody, we are Yubel. Shake it out at Hit Planeta on Musishna Radio.
1: Z panem, a w zasadzie z panami, Ocean House.

0: Rodzą się potężne hity.
1: Dzięki Shakirze zrobiło się bardzo mundialowo, to było miejsce 11, a teraz przysłuchujemy się już nagraniu z muzycznej rezerwy. Nie słyszycie tej piosenki na pewno po raz pierwszy u nas, więc warto może zagłosować, jeśli wpadła w ucho. Annabel England, Departamento i Midnight Calling.

0: Pamiętajcie o sposobach głosowania. Na muzyczneradio.pl jest zakładka Hit Planeta. Tam oddajecie swoje głosy na wybrane utwory. Możecie również wpisać tytuły w treści komentarza na Facebooku. Można również skorzystać z aplikacji albo zagłosować poprzez pocztę mailową emisja@muzyczneradio.pl. A teraz nowe nagranie. Hedegaard, Dancing with My Destiny. Posłuchajcie, jak brzmi, bo to jest absolutna jedna z trzech dzisiejszych naszych muzycznych świeżynek.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Hedegaard, ale na pewno nie sam.
2: Hi everybody, my name is Karen Harding and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: 7 nagranie o tytule Babylon, które też nas pewnie nie schłodziło, bo Babylon kojarzy się z Mezopotamią, tam na pewno nie było chłodno, wręcz upalnie. No i tak jest właśnie u nas na Dolnym Śląsku, prawie 40 stopni, ale my się nie przejmujemy, my cały czas jesteśmy razem i to chyba pomaga nam przetrwać te właśnie jakże wysokie dolnośląskie temperatury. Yearbooks, Babylon muzycznie, za nami to było miejsce 7, no to już za chwilę sprawdzimy, który numer zawędrował trochę wyżej.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: A to jest kolejny mocny hit. Miejscu numer
0: 6. No to zapoznajemy się z 6 i nie tylko z 6, bo również z artystami. One Republic i kto jeszcze?
3: This is Alesso and you're listening to...
4: Hi, I'm Johannes from Vice and you're listening to our new song on Muzycznie Radio.
0: No i ten pan na pewno już za chwilę również wystąpi, ale rzeczywiście teraz Alesso z One Republic In Your Eyes i to jest miejsce 7. Czy już może 6? A z 5 ten, który wyrwał się jak do tablicy. Już za chwilę Vice, ale najpierw In Your Eyes.

Miejsce czwarte, Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. No to pierwsza trójka już została nam tylko do zagrania, do zaprezentowania i do nacieszenia się tymi dźwiękami, na które głosowaliście bardzo ochoczo ostatnio. Miejsce trzecie, Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money to miejsce drugie. No i jeszcze przed samą godziną 20 usłyszycie ten utwór, który zdobył największą liczbę waszych głosów, to Moonlight, Leonie oraz Marcus and Martinus. Miłego, sympatycznego wieczoru życzę i dużo, dużo chłodu. Dawid Wencel, do usłyszenia.

0: Wakacje na Hit Planecie. Autopromocja.
1: Muzyczne radio.
0: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 90,9 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 20.
1: Czas na wiadomości.
3: Ogromny pożar w Małopolsce. Pali się hala produkcyjna w Mszanie. Z powodu upału odwołane wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze pokonali Niemcy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 100 strażaków walczy z pożarem, który wybuchł w hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej w Małopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców o niewychodzenie z domów. Ogień objął po południu całą halę produkcyjną, w której mieściła się też stacja diagnostyczna pojazdów. Strażakom udało się ochronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi została przetransportowana do szpitala. Jej stan oceniono na dobry. Ze względu na wysoką temperaturę do akcji skierowano grupę medyczną. Jej zadaniem jest zabezpieczenie działań ratowników oraz stworzenie ergonomicznych warunków pracy dla strażaków. Nie odbędą się wyścigi jeździeckie na torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Powodem jest upał. Organizatorzy na wniosek Komisji Technicznej zdecydowali, że zarówno dzisiejsze, jak i niedzielne starty zostały odwołane. To pierwszy przypadek w historii toru, że wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Dziś miało się odbyć 8 gonitw, a wśród nich nagroda Ofira, w której miały uczestniczyć 4-letnie i starsze konie czystej krwi arabskiej. Gdynia wypięknieje. Nadmorska część staje się właśnie wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, mówi jej wiceprezes Tomasz Hamera.
4: Wykorzystanie tego miejsca pod usprawnienie, ulepszenie, jeszcze upiększenie nawet infrastruktury zarówno żeglarskiej, jak i też całej Gdyni. Projekt, o którym mówiło się długo, ma spowodować, że rzeczywiście ta część Gdyni zyska swoją rangę, o której jeszcze marzyli wszyscy nasi przodkowie przed wojną.
3: Kompleks powstających budynków będzie nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, mają wypięknieć w ciągu 2 lat. Polscy siatkarze pokonali Niemcy 3-1 w swoim trzecim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Jeszcze dziś zostanie tam rozegrany mecz Turcja-Argentyna. Biało-czerwoni w pierwszym swoim spotkaniu pokonali Belgię 3-2, zaś w kolejnym Turcję także 3-2. Jutro w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Argentyną.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Music News.
1: Music News Magazine. Gorące informacje ze świata muzyki, zapowiedzi albumów, premierowe single, gwiazdy list przebojów i wyjątkowe koncerty. W każdą sobotę w Muzycznym Radiu. Music News Magazine.
5: Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam.

0: Music News Magazine.
1: Jedna z najpopularniejszych obecnie młodych polskich wokalistek, dobrze znana wam Zalia, prezentuje pierwszy solowy singiel od czasu wydania albumu Serce. Od pierwszej chwili słuchania utwór ujmuje lirycznym pięknem, nową stylistyką wokalną i świeżym brzmieniem, które jest tęskne, sentymentalne, wręcz oniryczne. To wszystko pokazuje, jak bardzo jest otwarta, ambitna i rozeznana w nowych muzycznych trendach ta młoda artystka, której piosenki tak często goszczą w muzycznym radiu. Jeśli pokażę ci także swoją najgorszą stronę, to czy nadal będziesz mnie kochał? Pyta Zalia w swoim najnowszym singlu Tylko kochaj mnie. Ogromnie trudna do wyrażenia, pełna tłumaczeń muzyczna prośba o miłość mimo wszystko jest listem, który mogłoby napisać wielu z nas. Tymczasem Jazzy, wschodząca gwiazda muzyki elektronicznej, promuje album Peace and Patience singlem Invisible z Chrisem Lorenzo. Magazyn Rolling Stone UK uważa, że Jazzy to obecnie najgorętsze nazwisko na światowej scenie muzyki tanecznej. DJ Mack określa ją mianem nowej sensacji dance popu. A sama artystka? No właśnie, oficjalnie zapowiada swój długo wyczekiwany przez fanów debiutancki album studyjny Peace and Patience. Wydawnictwo ukaże się 23 października. Zakorzeniony w jej dublińskim pochodzeniu, ale wzbogacony globalną perspektywą album stanowi ostateczne potwierdzenie pozycji artystki, która zdążyła już podbić zarówno parkiety klubowe, jak i listy przebojów. Ten album jest wszystkim, do czego dążyłam przez ostatnie lata, mówi Jazzy. Opowiada o tym, skąd pochodzę, o ludziach, którzy mnie wspierali i o cierpliwości, której potrzebowałam, by odnaleźć własny spokój i własne brzmienie. Możliwość tworzenia muzyki między Dublinem, Londynem i Los Angeles z producentami, autorami, których podziwiałam od lat, była spełnieniem moich marzeń, dodaje artystka. Music News. I na koniec The Rolling Stones, którzy zapowiadają album Jealous Lover z albumu Foreign Tones. Po energetycznym poprockowym singlu In The Stars zespół prezentuje zupełnie inne oblicze swojej twórczości. Jealous Lover zanurzy się w soulowym i rytmem bluesowym klimacie, udowadniając, że The Rolling Stones z niezmienną swobodą poruszają się między gatunkami muzycznymi. Nowy singiel zapowiada jedno z najbardziej różnorodnych wydawnictw w dorobku zespołu. Album Foreign Tones ma łączyć charakterystyczną dla Stonesów energię z szeroką paletą muzycznych inspiracji. Dotychczasowe single pokazują grupę w doskonałej formie, swobodnie poruszającą się między gatunkami i wciąż poszukującą nowych środków muzycznego wyrazu. Premiera albumu Foreign Tones 10 lipca. To tak na koniec czas na gorące premiery, które miękko lądują na playliście muzycznego radia. Agatino Romero i Leandro da Silva z nowym singlem Guaglione, B1, Echoes i Benji z najnowszą propozycją Forever Never Came.
0: To jest Music News Magazine.
2: Hi Poland, this is Anna Walker and you're listening to Music News Radio.

0: Music News Magazine.
1: Felix Jen łączy siły z cenionym na całym świecie artystą popowym Omarem Rudbergiem w singlu Siren. Płynny, pełen emocji, elektropopowy utwór powstał z myślą o długich letnich nocach i imprezach na dachach budynków, łącząc charakterystyczną elektroniczną produkcję Felixa Jena z ciepłym i urzekającym wokalem Omara. Utwór Siren zachowuje idealną równowagę między wrażliwością i energią parkietu. Numer rozpoczyna się spokojnie i nastrojowo, stopniowo rozwijając się dzięki melodyjnym wokalom i swobodnemu rytmowi, by ostatecznie przerodzić się w chilloutowy elektroniczny hit, który już możecie usłyszeć na falach muzycznego radia. Teraz dobre wieści z naszego rodzimego muzycznego podwórka. Luna zapowiada premierę Fairy Pop. Album ukaże się lada moment i będzie najbardziej ambitnym oraz najbardziej osobistym projektem w dotychczasowej karierze artystki. Powstały w całości za granicą materiał prezentuje zupełnie nową jakość, zarówno pod względem muzycznym, jak i wizualnym, otwierając nowy rozdział w twórczości Luny. Fairy Pop to świat zbudowany na pograniczu współczesnego popu, wyobraźni pełnej magii i filmowej estetyki. Album łączy chwytliwe melodie z rozbudowanymi historiami, tworząc spójną opowieść o marzeniach, miłości, iluzjach i odnajdywaniu własnej tożsamości. To właśnie na tym wydawnictwie Luna po raz pierwszy w pełni prezentuje swoją nową, artystyczną tożsamość. Music News. Music News prawie na koniec, koncertowo. Po wielkim sukcesie trasy Escape to Europe Tour 2025 i wyprzedanym koncercie w Łodzi, zespół One Republic wraca do Polski w ramach From Europe with Love. Już 30 czerwca One Republic wystąpią w Tauron Arenie Kraków. Grupa ponownie zachwyci polską publiczność swoim energetycznym show pełnym największych przebojów, wśród których na pewno nie zabraknie takich piosenek jak choćby Apologize, Sunshine Ain't Worried czy Counting Stars. Ryan Tedder i jego przyjaciele na koncercie w Krakowie 30 czerwca. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery, które lądują już na falach muzycznego radia. Wspomniani przed momentem Felix Jen i Omar Rudberg z nagraniem Siren, Loke i Vision z utworem Weekend i Cedric and Shibui z piosenką Where Did It Go?
0: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Gwiazda muzyki klubowej Jax Jones odsłania karty i prezentuje najnowszy singiel Pulling Me Back. Utwór to powrót do głębszych, undergroundowych brzmień, które były jego pierwszą artystyczną inspiracją. W pracy nad numerem wsparła go ceniona wokalistka i autorka tekstów Clementine Douglas, uznawana obecnie za jeden z najważniejszych głosów współczesnej sceny dance, mająca na koncie m.in. hity z Calvinem Harrisem. Artyści połączyli siły, by stworzyć pełen emocji klubowy banger, w którym euforyczna energia idealnie przeplata się z ponadczasową melodyjnością, znakiem rozpoznawczym

0: ich twórczości. Pozostajemy w temacie nowości. Tyla robi kolejny wielki krok w stronę nadchodzącego drugiego albumu studyjnego A-Pop i prezentuje nowy singiel Is It Love? Utwór będący następcą świetnie przyjętych singli She Did It Again z udziałem Zary Larson oraz mega hitu Chanel to kolejny dowód na jej unikalne podejście do mieszania gatunków muzycznych. Ta iście letnia fuzja idealnie łączy wokalny kunszt artystki z wciągającą muzyczną historią. Muzyka Tyli trafia jednocześnie na parkiety i prosto w serce. Artystka stworzyła brzmienie, które porusza ciała, ale pod płaszczykiem klubowych rytmów kryje osobiste opowieści, a singiel Is It Love doskonale to pokazuje. Wokalistka z pełną szczerością pyta w nim, czy to miłość, jeśli przez nią nie płaczesz, by zaraz potem dodać, to nic nie znaczy, jeśli nie widzę łez w twoich oczach. Ten emocjonalny ładunek osadzony na mocnym, tanecznym bicie to dokładnie to zestawienie, które sprawia, że jej zawrotna światowa kariera zachowuje intymny, autentyczny charakter. Music News. Wygląda na to, że fani zespołu The Rasmus będą mieli powody do radości. Fińska formacja ogłosiła trasę koncertową po Polsce, w ramach której zagra aż 4 koncerty na początku przyszłego roku. Zespół The Rasmus odwiedzi Gdańsk, Poznań, Wrocław i Kraków, prezentując zarówno swoje największe przeboje, jak i najnowszy materiał. Grupa, jak wiadomo, od lat cieszy się ogromną popularnością dzięki charakterystycznemu połączeniu mrocznego rocka, chwytliwych melodii i elektronicznych elementów. The Rasmus na koncertach w Polsce, m.in. we Wrocławiu, 3 lutego przyszłego roku. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Zalia z nową piosenką Tylko kochaj mnie. Jonata z nowym singlem Flipside i The Bausa z propozycją I Wanna.
1: To jest Music News Magazine.

0: Music News Magazine.
1: Bryska nie przestaje zaskakiwać kolejnymi muzycznymi współpracami. Tym razem połączyła siły z Januszem Walczukiem i Dimzem, a efektem ich wspólnego spotkania w studiu jest Myśl o mnie. Lekki, chwytliwy i pełen wakacyjnego klimatu singiel, który idealnie wpisuje się w atmosferę tegorocznego lata. Myśl o mnie powstało podczas wspólnej sesji studyjnej Bryskiej, Janusza Walczuka i Dimza. Każdy z nich wniosło do utworu własną muzyczną wrażliwość, tworząc numer, który łączy melodyjność, swobodę i pozytywną energię. Nowy singiel to propozycja skrojona pod słoneczne dni, spontaniczne wyjazdy i długie letnie wieczory. Chillowy klimat, wpadający w ucho refren i naturalna chemia między artystami sprawiają, że Myśl o mnie ma szansę stać się jednym z tych utworów, które będą towarzyszyć słuchaczom przez całe wakacje. Tymczasem Sam Smith zapowiada długo wyczekiwany album Hazel Eyes. Piąte studyjne wydawnictwo artysty ukaże się 21 sierpnia nakładem Capitol Records. Promujący je singiel to utwór My Guy, który trafił już do słuchaczy. My Guy jest pełnym uczuć hołdem dla Nowego Jorku, który Sam Smith nazywa dziś swoim domem. Piosenka jest współczesną baśnią o odwzajemnionej miłości, poruszającą tematy emocjonalnej otwartości, artystycznej wolności i autorefleksji. Utwór powstał we współpracy z wieloletnim przyjacielem i współtwórcą Simonem Aldrelem. Mam wrażenie, że całe życie czekałem na napisanie i zaśpiewanie tej piosenki, wspomina Sam Smith. Powstała podczas spędzonego z przyjaciółmi letniego dnia w Nowym Jorku i dosłownie spadła nam z nieba. Mam nadzieję, że w tym chwilami chłodnym i zdystansowanym świecie poczujecie miłość i bliskość, które są w tym nagraniu. Starałem się uchwycić blask i ciepło miłości. Ta piosenka doprowadza mnie do łez. Może sprawi też, że poczujecie odrobinę miłości, dodał artysta. Music News. Niemożliwe, a jednak fani najprawdziwszej klasyki rocka dostali zielone światło od samego Micka Jaggera, by mieć nadzieję na powrót The Rolling Stones do koncertowania. Stonesi, jak wiemy, szykują nową płytę, której premiera już w lipcu. Jednak informacja o nowym albumie może nie uzyskać tytułu wiadomości roku w porównaniu z tym, o czym szepcze się tu i tam. Podczas ostatniego wywiadu dla Today's Sunday Sit Down lider Stonesów wyraził ogromną nadzieję na to, że w 2027 roku razem z zespołem wrócą do wspólnego koncertowania. Wydarzenia związane z nadchodzącą płytą już wcześniej potwierdzały, że zespół ma się świetnie i że na fanów czeka wiele niespodzianek. Jak przyznaje sam Jagger, jest on gotowy wyruszyć w trasę w przyszłym roku. Skoro za nami huczna zapowiedź płyty, jeszcze bardziej emocjonujące oczekiwanie na premierę, może właśnie ta deklaracja to podpowiedź o planach na światową trasę. Miejmy nadzieję, że tak. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery, które trafiają na playlistę muzycznego radia. Fry Schwimmer i nagranie Love. You met me in LES playing pool. You held the copper cup as he chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: przede wszystkim piosenki, które usłyszycie tylko u nas. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Hello Poland, what's up? This is Crazy Biza, you are listening

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.
4: Festiwal wakacyjnych hitów.
5: Time to wake up.